lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

lekki dreszcz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe, gdzie mieszka ten typ

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: nas tak jeszcze kołysze, ale też rozbuja niech nas w ten dzień, to Temper City w RMF Max.
1: A wy już wiemy, że jesteście rozbujani i to na pełnej, więc teraz wszyscy rozbujani wysyłają nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
0: Bo tylko najdzielniejsi o tej porze nie śpią. Jaka praca nie śpi? Nagraj nam się w wariacie, pochwal się wszystkim, poznajmy się na Instagramie albo na Facebooku. Czekamy na wasze głosóweczki.
1: Szczególnie, jeżeli jeszcze nigdy do nas żadnej głosówki nie wysyłałeś, no to jest czas najwyższy. Niech cię usłyszy cała Polska, gdzie pracujesz? Nagrywaj nam głosówkę.

0: Najlepszy humor to oczywiście u nas, no oczywiście w RMF Max. Podobnie jak najlepsze seriale radiowe, tym razem na tapet wzięliśmy Gang Benzyniaków. Posłuchajcie, jak to było ostatnio w ich przygodach.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody Gangu Benzyniaków. Dziś występują
2: Petrol 95,
3: Sandra Stacja,
4: Felek Dieselek.
0: Poproszę kanister 20 litrów i poproszę zapakować jak na prezent, bo to wie pani, dla znajomych na ślub. I do tego jeszcze auto do pełna, bo jak jutro będzie jeszcze drożej, to się skończy kozakowanie, no.
3: Już podaję. Pan kartą płaci, czekiem czy może złotem?
0: Taczką, a właściwie gotówką, bo tutaj właśnie podjechałem. Przepraszam. Czy to w radiu właśnie leci ten nowy Petrol 95?
3: Tak, wszyscy o nim mówią.
0: Może
3: ostatnio
0: pani głośniej?
5: Ze złota ma łańcuchy i mam drogie ciuchy. Noszę drogie buty i bach nie jest suchy. Tworzę się po mieście, 9-8 leje. No a z elektryków to się tylko śmieje. Tu.

0: I tak się właśnie cieszy każdy członek ekipy RMF Max, który jest z nami o poranku. Mateusz się cieszy, my się cieszymy, wy się cieszycie. Najlepsza poranna ekipa jest już na miejscu, jest na nogach.
1: A jaka praca, nie śpi, bo nam wysyłaliście głosówki. Cały czas możecie je wysyłać. Tymczasem pozdro, od kogo?
2: Wszystkie pielęgniarki operacyjne też nie śpią i jadą do pracy po to, żebyście byli zdrowi.
0: No tak, tak, tak, ja wiem, a potem proszę tutaj rękę wystawić, będziemy pobierać krew. No ja znam te numery, no.
1: Szacun za waszą robotę.
0: I przy okazji też, wszyscy ci, którzy chcą jeszcze się dograć, mogą to robić. Wystarczy nagrać nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, a też o 6 punktualnie...
1: Flash!
0: Flash!
3: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flash, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Dzik zaatakował mieszkankę Bielan. Kobieta została poturbowana, kiedy spacerowała z psem przy ulicy Klaudyny. 36-latka trafiła do szpitala. Tymczasem stołeczny ratusz zapowiada kolejne kroki w sprawie zmian w prawie dotyczących odłowu tych zwierząt.
4: W ramach tego zespołu będziemy pracować nad tym, żeby jeszcze raz, po raz kolejny zwrócić się do Unii Europejskiej i do naszych ministerstw. Tym razem ta decyzja będzie poparta autorytetami całego tego zespołu, no żeby zmienić przepisy, dlatego że jeszcze raz przypominam, że my na podstawie istniejących przepisów unijnych, ale również wewnętrznych, nie możemy przewozić dzików nawet z jednej dzielnicy do drugiej. No a to by zmieniło diametralnie sytuację, gdybyśmy mogli prowadzić odłów i wywozić te dziki po prostu do lasu. A niestety tego robić nie możemy.
3: Usłyszeliśmy od prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.
5: Słuchacie RMF Max Warszawa.
3: Najważniejsza jest profilaktyka, przekonują eksperci. W RMF Max rada dla tych, którzy chcą mieć piękne, zadbane zęby. Raz na pół roku warto wybrać się na wizytę kontrolną, a dzieciaki z Warszawy powinny skorzystać z lakierowania i laminowania zębów.
6: Są to zabiegi profilaktyczne, mające na celu ograniczyć liczbę bakterii i próchnicy w naszej jamie ustnej. Punktem wyjścia próchnicy w zębach mlecznych oraz w zębach niedojrzałych stałych jest bruzda zębowa. Jeśli taką bruzdę zębową pokryjemy lakiem, który dodatkowo przez wiele lat uwalnia fluor, mamy szansę ograniczyć rozwój próchnicy do minimum.
3: Podpowiada dentystka Joanna Kawczyńska. No a teraz uwaga, warszawiacy i warszawianki, jeśli lubicie dawać ludziom radość, pomagać, no to polecamy wolontariat w Szlachetnej Paczce. Trwa poszukiwanie wolontariuszy.
7: Szukamy, bo to jest ostatni moment tak naprawdę, żeby zgłosić się do wolontariatu, do Szlachetnej Paczki. Brakuje nam nadal ponad 3000 wolontariuszy. Do końca września można się jeszcze zgłaszać. To taki ostatni moment. Szukamy, nawołujemy.
8: Wolontariusz nie tylko nosi paczki, tak jakby mogło się wydawać. Przede wszystkim współpracujemy w zespole na samym początku, gdzie pozyskujemy historię rodzin. Później te rodziny odwiedzamy, opisujemy ich historię, aby mogła ukazać się na stronie Szlachetnej Paczki w dniu otwarcia bazy rodzin. I na koniec właśnie te paczki wozimy, donosimy do rodzin, aby mogli otrzymać to, czego tak właściwie potrzebują.
3: A o tym wszystkim mówili wolontariusze Szlachetnej Paczki Maja Bugalska oraz Dawid Sulima. Tymczasem startuje kolejna edycja Festiwalu Nauki w Warszawie. To niemal 1000 wydarzeń przygotowywanych przez ponad 113 instytucji naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Do 27 września będzie można na przykład porozmawiać o najnowszych odkryciach, wyzwaniach współczesnej nauki. Organizatorzy przygotowali debaty, wykłady, warsztaty, pokazy, wystawy, wizyty w laboratoriach i o wiele więcej.
0: Są 3 minuty po godzinie 6, a jeżeli ktoś dzisiaj wstał i pomyślał, Boże, przecież ja jestem w ogóle niepotrzebny w tej robocie,
1: to co?
0: To pomyślcie, że podjeżdżamy pod radio, leje jak nie wiem, a ktoś odpalił z raszacy, żeby podlać trawnik.
1: To nie, to jest dobrze.
0: Także spoko, to będzie dobry czwartek. Bo są hity na Maxa i jestem Eminem i Houdini.

0: Rozbujamy o poranku, to właśnie takie hity was rozbujają rano, także koniecznie zostańcie, żeby posłuchać ich więcej, ale też dobrze, ekipa, że już jesteście na nogach na 8 po 6.
1: Tak, jedna wielka duma z tych, co nie śpią.
0: Dziękujemy.
1: A jaka robota nie śpi, posłuchajmy.
2: Pozdrawiają śmieciarze z Wrocławka.
0: A teraz to chyba mało roboty, nie? Bo wszystko w kaucyjnych po prostu po ulicach to jest pozbierane, nie?
3: Wolcik nie śpi po to, żebyście mogli jeździć do pracy. Au, pozdrowionka, miłego dzionka.
1: Tak jest, jazda.
0: Au, pozdrowionka.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Szacun za waszą robotę i szacun za to, że jesteście
0: na nogach.
1: Z nami też z RMF Max.
0: I przy okazji gramy wam ostatni dzień lata. To jest Gips, to jest Igo, to jest Formani, jest 9 po 6, a wy jesteście najlepszą poranną ekipą. Bez was ten program nie istnieje.

0: dla tych, którzy już nie śpią. Sylwia Bampa i One Tonight na 18 minut po godzinie 6 w RMF Max, ale wiemy też, że nie śpią różne zawody i nie śpi zawód grzybiarza też. Także uwaga, Orient!
1: Ważne info dla was, ciekawostka. Słuchajcie, rozglądajcie się po drodze do pracy, bo w Polsce rośnie jeden z najdroższych grzybów świata. Mhm. Cena za niego to nawet 8 tysięcy złotych koła.
0: Koła polskich?
1: Tak, tak, polskich za kilogram. Ludzie. Nazywa się on gąska sosnowa. I to on tutaj właśnie, no warto naprawdę się rozglądać. Słuchajcie, możecie się trafić po drodze.
0: Tak, no ja to ledwo w papieżaka umiem wdepnąć, i to, ale wrażenia rzeczywiście bezcenne. No co, grzyb to grzyb, nie? No, grzybnia i myjnia.
1: O, weź to poczuj.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
3: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Krzywów.
17: Sylwia.
18: We are the Swedish House Mafia.
19: Hey, this is Taylor Swift.
20: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Jak on nam to gwiżdże w ogóle? Co za niesamowity facet. Bob Sinclair.
1: Jak on to robi?
0: Oczywiście, w RMF Max od rana, siemano.
1: Jest 6:31 i to jest najwyższy czas, żeby się z wami zabawić w naszą ulubioną zabawę, czyli... No
0: gdzie
1: właśnie.
0: Oklepuję się, gdzie są moje klucze? A!
1: Słuchajcie. W czym dzisiaj Mateuszko schował klucze?
0: No, musicie się zastanowić, ale najważniejsza zasada jest taka, że nie ma złych odpowiedzi. Czekamy na te najbardziej kreatywne, szalone, no i takie, że będą, wiecie...
1: Że będą jaja po prostu.
0: Tak. Wszyscy niech się pośmiemy, zróbmy innym poranek, zróbmy innym dzień.
1: Weź jeszcze pokaż, no.
0: Gdzie są moje klucze?
1: W czym Mateuszko schował klucze? Nagrywasz głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama. Po raz ostatni zatrzęść,
0: no. No, jesteśmy bardzo ciekawi, czym nas zaskoczycie dzisiaj.

0: Matełko klucze u sąsiadki zostawił.
1: O ty, cześć.
2: No i co?
3: Że listonoszem, czy
2: no,
3: co?
2: Ale jak podsuń? A dobra, nieważne.
4: Ja myślę, że są schowane w worku po ziemniakach.
2: Koło frytek.
5: Chował klucze w worku. Może śniadaniowym.
2: Żebym potem bułką drzwi nie otwierał. Ale mamy dobre rozwiązanie.
4: Aha. Witam, klucze są w woreczku foliowym.
2: No, no oczywiście, że tak. Ale ekipa, to jakie wy macie pomysły, to o, jesteście najlepsi.
6: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: to jest Shakira i to wszystkich buja od samego rana, no pewnie, a słuchajcie oczywiście, wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: Jest 6:49 i od razu szok, sensacja, niedowierzanie.
0: Co się stało?
1: Polska reprezentacja przegrała mecz. No, dokładnie. Ponieważ nasi siatkarze po serii 4 zwycięstw przegrali z gospodarzami, czyli z Bułgarią 2-3, ale mimo to awansowali do kolejnej rundy na Mistrzostwach Europy, także super. Jest
0: to
1: super.
0: 3 razy wygrana, jedna
1: No.
0: To jest w takim razie taki rzadki moment, no, wzruszenie zabiera mi mowę, bo normalnie nie możemy, a teraz możemy wreszcie im zaśpiewać, że nic się nie stało.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie.
0: Dali nam w końcu okazję.
1: RMF Max. Dziękujemy wam, polscy siatkarze. Naprawdę dziękuję.

0: Także koniecznie zostańcie, jest 5 minut przed godziną 7. To był David Guetta i jego Memories. A za chwilę Flash, sport i pogoda.
1: Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
5: Gaz

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
3: Szefie, takich grzejnikach szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brickomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brickomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.

0: 105 i 8 FM.
1: Minęła siódma, czas na Flash Sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem. Zaczynamy od porannego raportu. Z dróg są utrudnienia w Małopolsce. Na czwórce na odcinku Kraków-Bochnia w Kokotowie zderzyły się trzy samochody. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Dzisiaj w wielu regionach Polski drogi są mokre. Co przyniesie pogoda, o tym tuż po sporcie. Około 4 kg ładunku wybuchowego miał dron znaleziony przy plaży w Rusinowie. Informowaliśmy o tym na naszej antenie. Udało się już bezpiecznie zneutralizować głowicę.
3: Jest to sukces służb, że udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić głowicę od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
2: Maszyna została przekazana do dalszych badań, dodaje pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mniej oszustw przy sklepowych półkach. W życie weszły przepisy, które mają chronić lepiej nas, konsumentów.
4: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
5: Na przykład, że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa.
4: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia.
2: A tematem zajął się Michał Krasoń. Zielony, niebieski, żółty, a może jednak czarny. Chociaż 96% Polaków deklaruje, że segreguje odpady, wielu wciąż ma problem z wyborem odpowiedniego pojemnika. Problematyczne są na przykład kartony po mleku i sokach. Ankietowani wahali się, czy wybrać pojemnik żółty na metale i tworzywa sztuczne, czy może puste kartony wrzucić do odpadów zmieszanych. Prawidłowy wybór, od razu to wyjaśniamy, to żółty pojemnik, ale edukacja w tym temacie nadal jest potrzebna, dowodzą ostatnie badania. Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i jeszcze mamy dobrą wiadomość. Coraz częściej przesiadamy się na rowery. Dla wielu osób to już nie tylko sposób na aktywny weekend, ale też codzienny dojazd do pracy czy szkoły. Z pewnością zyskuje na tym nasze zdrowie, ale i portfel. Biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw, przypominamy, we wtorek dzień bez samochodu. Będzie można oczywiście poruszać się jednośladem, ale i za darmo komunikacją miejską.

0: Sport zaczynamy od dreszczowca. W Sofii polscy siatkarze przegrali ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Starcie z Bułgarią trwało 5 setów. Ten rozstrzygający gospodarze wygrali 20-18.
1: Było to ciężkie spotkanie. Byliśmy blisko. Na pewno będzie dużo materiału do analizy.
0: Podsumował Kamil Semeniuk. Mimo porażki Polacy awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca i o ćwierćfinał powalczą z Łotwą. Jagiellonia Białystok zmierzyła się na wyjeździe w fazie ligowej Ligi Europy z Olympiakosem Pireus. Mimo dobrego spotkania Jaga przegrała 1-2. Ale mamy też i dobre wieści. Szczypiorniści Industrii Kielce ograli w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów norweskie Kolstad 36-29.

0: Ależ sprawiedliwa dzisiaj ta pogoda, bo w zasadzie w całej Polsce możliwe przelotne opady. Chociaż o poranku z oknami dużo szarości, spokojnie, aura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Od północnego zachodu będzie coraz więcej przejaśnień, a deszcz stopniowo zacznie odpuszczać, na termometrach od 16 do 19 stopni. A myślę, że plan na dziś jest prosty: przeczekać chmury, no i wykorzystać każdą minutkę ze słońcem.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: No taka pogoda, że przynajmniej o jedną rzecz nie można kłócić, czy włączyć klimę. No, nie, można, nie trzeba.
0: Nie trzeba.
2: To jednak
0: nie.
2: Można się kłócić.
3: 4 po 7, zalejesz teraz i tylko kochaj mnie. To jest Wstawaj, nie udawaj.

0: Wow. Pitbull, Asher, DJ Gotas, Falling in Love Again. 9 minut po godzinie 7. Dobrze się z wami bujamy. To tak jest poranek RMF Max.
1: Tak jest.
0: Ale posłuchajcie o opóźnieniu. 48 tysięcy dni opóźnienia.
1: Co?
0: Właśnie tyle ktoś się zwlekał z oddaniem czasopisma. Przeliczymy to szybko z bobelkowego wieku na lata normalne. 132 lata. Ktoś zwrócił czasopismo po 132 latach w Stanach Zjednoczonych.
1: No, do ludzie, biblioteki. No. Ja, PD, to normalnie chyba odwozili pociągiem i to na NFZ.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No ale jakby to w Polsce zwracali, no to przy okazji też trzeba byłoby karę zapłacić,
1: no tak,
0: nie?
1: Tak, no.
0: Za złoty 50 na pewno by tak wyszło. Swedish House Mafia dla tych, którzy jeszcze nie są na nogach. Hop, hop, hop,
1: wstajemy. Oddawajcie książki.
0: Oddawaj, oddawaj.

0: Równo stawia na nogi, co? Tak jak kawa. To właśnie jest poranna dawka kofeiny od RMF Max. Alan Walker i Ava Max z numerem Fate na 18 minut po godzinie 7.
1: A teraz czas na zabawę do tablicy, proszę, w której sprawdzimy, kochani, czy Filip skończył chociaż podstawówkę.
0: Co, co nie skończył? Skończył.
1: Co jest potrzebne do tej zabawy? Ty, twój bąbelek w samochodzie, level szkolny, ale dowolny. No i teraz tak, wyślijcie nam SMS-em na numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów ciekawą nazwę swojej samochodowej drużyny. Kategoria dzisiaj to geografia.
0: Będziemy bawić się wszyscy, będziemy odpowiadać na pytania z podstawówki. Do zgarnięcia jest stuwa kieszonkowego.
1: Czyli jeszcze raz, SMS-ek pod 3001, tam ślicie nazwę drużyny geograficzną ciekawą, a my wybieramy naszym zdaniem najciekawszą i jest wszystko git.
0: Także teraz bierzesz telefon do ręki, wysyłasz na 3001 nazwę swojej samochodowej drużyny. Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Mamy niskie ceny.
5: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Martipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
12: I po reklamie.

0: Sobel, Francis, Dims i numer kochasz. A to, czy kochają mnie słuchacze RMF Max, zaraz się okaże, ponieważ jest już z nami Minecraftowa ekipa Palionowo. Siemano!
1: Cześć, cześć!
0: Jest, hey, jest! Słyszą się, super!
2: Opowiedzcie, kto jest z wami w samochodzie.
0: Halo, halo!
1: Leon i Laurenty.
0: No. Leon i Laurenty.
2: Siemano, Palionowo to oczywiście kraina w Minecrafcie, wiemy to, ale musieliśmy sprawdzić. Słuchajcie, teraz czas na zabawę do tablicy. Proszę, dzisiaj kategoria to geografia, zakres wiedzy, podstawówka. I teraz pytanie, czy Filip to ogarnie, bo no, z geografii stoi znakomicie średnio.
0: Zawsze byłem dobry z geografii.
2: Także Palionowo, wasze pytanko, które przygotowaliście dla Filipa, dawajcie.
1: Dlaczego morze czarne nie jest czarne?
2: Oj, co?
0: Dlaczego nie jest czarne?
2: Dlaczego morze czarne nie jest czarne, Filip? Co? No?
0: A to nie jest tak, że po prostu wody są przezroczyste? Tak generalnie, wiecie, z założenia?
2: Palionowo, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Dlaczego nie?
1: Dlaczego morze czarne nie jest czarne?
3: Temu to jest czarne.
2: No właśnie!
0: Aha, no, no, no dobra, no.
2: I cię ugrillowało Palionowo i tyle z twojej strony. Dobra, drugie pytanie, drugie pytanko jeszcze masz ode mnie, żeby cię dojechać. Palionowo, słuchajcie, razem zadajemy. Co to jest wysokość bezwzględna?
0: Wy to wymyśliliście?
2: Naprawdę? No, wspólnie wymyśliliśmy, no, wspólnie, no, Filip, no.
0: Wysokość bezwzględna.
2: Wszyscy się dowiedzmy, no.
0: To jest wysokość nad poziomem morza?
2: O, gdzieś tam dzwoni, ale słuchajcie, to jest po prostu mierzona od poziomu morza, tyle ile ma jakaś rzecz, szczyt czy coś. Także gratulacje, Filip, pół punkta. Wystawiamy co? Palionowo, wystawiamy mu trójkę?
1: A może być.
2: Może
0: tak.
2: Być.
0: No, może być.
2: Super, a do was poleci stówka kieszonkowego i dzięki, że byliście. Zacznijcie spokojnie szkołę.
0: Niesamowite. Morze czarne. Ludzie kochani.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Tak się bawimy, wyjdziecie do szkoły, grillujemy Filipa i wszystko jest super, no.

super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.

0: www.budowlanet.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
8: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
7: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
8: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
11: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Macia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Warszawa 95

0: Dobra dawka energii to właśnie u nas. Armin van Buuren i jego Everlasting na 11 minut przed godziną 8.
1: Ciekawostka, seniorka w Szwajcarii zapłaciła za ciastko prawie 5000 zł. Takie normalne, co zwykle kosztuje.
0: Was?
1: Dychę.
0: No.
1: Czyli a jej wyszło 1612 franków. Jak to się stało? Już tłumaczę. Bo prawdopodobnie wpisała swój PIN w miejsce płatności. 1612 na 16 12. No tak.
0: Całe szczęście, że ja mam 0000. I od razu zero problemów, tak samo przy okazji, nie?
1: No. Bankierzy go nienawidzą, rozwiązał wszystkie problemy. Tak. Nie ma pieniędzy i koniec.
0: Agent Zero nam nie mówią też przy okazji. Mrozu i Kacperczyk to jest ich nowość. Wszystko, czego chciałem, koniecznie posłuchajcie, jeżeli ten numer jeszcze nigdy nie trafił na waszą playlistę.

Sean Paul na 4 minuty przed godziną 8 dla tych wszystkich zaspanych, którzy teraz jadą samochodem. Sport Flash, Sport Flash i pogoda. Mam bam bam, taj taj. Bye bye bye, zostań za momencik. Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Iga, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Miązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
6: I zrobiła nam się ósma, czas na fresh. Jest z nami Kinga Nyga, dzień dobry.
7: Jestem, dzień dobry. Pracownik w Polsce kosztuje coraz więcej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują wyraźną różnicę wobec europejskiej średniej. Mateusz Brożek zna szczegóły.
8: W drugim kwartale tego roku koszty pracy w naszym kraju wzrosły o 4,7% rok do roku, podczas gdy średnia unijna to 3,2%. Najbardziej ten wzrost odczuwają pracodawcy z branży budowlanej, mniej odczuwalny jest natomiast w usługach i przemyśle.
7: Polska i tak nie jest w najgorszej pozycji. Absolutną rekordzistką jest Bułgaria. Tu koszty wzrosły o prawie 10%. To mogą być trudne miesiące dla czytelników w całej Polsce. Na zakup nowości Ministerstwo Kultury przeznaczy w tym roku tylko 10 milionów złotych. To aż o 22 miliony mniej niż w ubiegłym roku. Tym tematem zajął się reporter RMF Max Kamil Puternicki.
9: Sprawa jest o tyle zaskakująca, że ministerstwo nie informowało wcześniej bibliotek o drastycznym, bo tak to chyba trzeba ująć, cięciu środków na zakup nowych wydawnictw. Nie było też wyjaśnień już po ogłoszeniu wyników naboru. Na przykładzie powiatowej biblioteki publicznej w Ciechanowie wygląda to tak, że w zeszłym roku mogła ona wydać na nowe książki 18 tysięcy złotych. W tym roku jest to kwota poniżej 5 tysięcy złotych.
7: A tak dla porównania, na przykład Włochy wydają na zakup książek dla bibliotek 25 razy więcej niż Polska. Ale nie tylko tego zazdrościmy Włochom. Tamtejsi kierowcy właśnie dostali prezent od państwa. Od 2027 roku we Włoszech znika podatek od posiadania większości samochodów i motocykli. Dla 14,5 miliona właścicieli aut to konkretna oszczędność. No i od rana sporo liczenia na naszej antenie. No i policzyliśmy, to nie było trudne, to już 17 dzień szkoły. Czas na pierwsze podsumowania. Pytamy, co działa w polskiej edukacji, a co waszym zdaniem kuleje?
10: Dla mnie na przykład w ogóle w szkole problemem jest to, że dzieci uczą się tylko suchej teorii najczęściej, bez praktyki.
11: Co w polskiej szkole działa, a co nie działa?
12: Nie działa nauka. Po prostu jednym słowem, uważam, że dzieci mają za mało lekcji, za mało zadań, wycofanie w ogóle zadań było jakieś bzdurą.
7: Uczniowie mogą mieć odmienne zdania, a z mieszkańcami Tarnowa rozmawiał Maciej Sołtys.

0: Piłkarze Lecha Poznań w Londynie rozpoczną dzisiaj walkę o pierwsze punkty w Lidze Europy. Rywalem trudnej Crystal Palace, triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji.
1: Fajnie by było zacząć od czegoś lżejszego jednak niż od razu Premier League, ale no nie uważam, żeby to jakiś miało wpływ, że najpierw sam jednak te mocniejsze marki, a później trochę gorsze.
0: To obrońca Lecha Wojciech Mońka. W piątek Jan Urban ogłosi powołania na mecze reprezentacji Polski w ramach Ligi Narodów. Pierwszym przeciwnikiem 25 września Bośnia i Hercegowina. A już dzisiaj kolejny mecz na Mistrzostwach Świata do lat 20 rozegrają polskie piłkarki i biało-czerwone. W 1/8 finału w Bielsku Białej zmierzą się z Kolumbią. A Magdalena Fręcha awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w meksykańskiej Guadalajarze. Dziś zmierzy się z Iwą Jowicz.

0: No dzisiaj bez nudy w pogodzie. Będzie sporo chmur, niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, ale synoptycy wspominają też o przejaśnieniach i słonecznych akcentach. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, z kolei na Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach od 17 do 19 stopni. No i już szybciutko sprawdziłam, jutro będzie lepiej. Na południu kraju dużo słońca, 22 stopnia. W sobotę to już w ogóle wow. W całej Polsce pogodnie.
1: Wracamy do was i spędzamy jeszcze następną godzinkę, na pewno 8:04 z Filip Kliber, Mateusz Marek.
2: Dzięki bardzo też Kindze Nydze za to, że była z nami. Kindze podkreśliłem, prawda? Kinga Nyga była z nami, są 4 minuty po godzinie 8:00, to jest Wstawaj Nie Udawa i Buongiorno! I od razu lecimy. Moonlight i Fordo, Alabama 10.
3: Aj.

0: Gold, czyli złoto w RMF Max. Jest 9 minut po godzinie 8, a to jest RMF Max.
1: Filip. Ważne pytanie, słuchaj.
0: Masz pytanie
1: mi,
0: do mnie, no?
1: Jak zrobić dwie rzeczy naraz?
0: Ale co mówisz, że rzuć gumę i pływać na przykład?
1: No nie, bić brawo i schodzić po schodach. Nie, Filip, chodzi mi o to, jak naraz wziąć udział w dwóch finałach.
0: A to ja wiem.
1: No to tłumacz, no.
0: To się znamy. To chodzi o to, żeby teraz wziąć telefon do ręki i wysłać za 369 SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 i w ten sposób wchodzisz właśnie do dwóch finałów.
1: No i to jest proste. Czemu to się opłaca? To jest urodzinowy deszcz nagród i dzisiaj można zgarnąć 1000 zł za odebranie telefonu, a generalnie, no to można jednocześnie też zawalczyć o 15 tysięcy złotych, ludzie!
0: Także musisz teraz wybrać, czy chcesz wygrać dużo, czy chcesz wygrać jeszcze więcej. Najpierw zgłoś się, możesz wysłać SMS-a z hasłem MAX na 7327, ale...
1: Możesz też wejść na naszą stronę rmfmax.pl. Multitasking! Ogarnij to sobie, no.
0: To jest sobie. Michiko, już teraz jest 10 minut po godzinie 8, a ty walcz o nagrody. To będzie naprawdę dobry czwartek.

0: I to jest uśmiech i to jest humor. 17 minut po godzinie 8, najlepsze bęgery, ale też przy okazji informacje, które potem możecie opowiadać w pracy, bo jest nowa stolica pizzy.
1: Co się stało?
0: Dokładnie. I to wcale nie są Włochy, tylko to jest Anglia, konkretnie Londyn.
1: Tak?
0: Został opublikowany ranking pizzerii też przy okazji. I w związku z tym okazuje się, że wygrywa właśnie nie włoska knajpa, ale londyńska knajpa. Aha. I to jest miejsce numer jeden.
1: No fajnie, ale to zależy, kiedy robisz badania, bo jakbyś robił tak badania w akademiku, tak rano, tak o 14, po bardzo długim spotkaniu z uczeniem się i darciem mordy, to nawet najbardziej czerstwy kawałek skórki z pizzy to jest, no, mamma mia.
0: Panie, pobłogosław tego, kto to zostawił.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Szukasz nowego mieszkania we Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Siedzę na Maxa.
18: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Adam Lambert na 28 minut po godzinie 8. Jakby mógł tylko i zrozumiał, to by na pewno posłuchał Gangu Benzyniaków, ale ty możesz posłuchać i możesz zrozumieć.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody Gangu Benzyniaków. Dziś występują
2: Patryk Pracownik,
0: Marian Wydech.
2: Panie, co pan wpycha hot dogi do baku? Co pan zwariował?
0: To jest jedyne, co jest w stanie na tej stacji.
3: Ciekawe, a nie próbował pan może naszego nowego płynu do spryskiwaczy?
0: A co, wepchnąć? Gdzieś to też jest akurat drogie.
2: Pan tego nie wie, ale dzisiaj to jest tanio. A pogadamy jutro albo za dwa tygodnie.
4: Boże, niech nam ześlą znowu ten program CPN, USA, USB, RTV, AGD. Boże!
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: Robin Schulz sprawia, że ten czwartek jest dużo przyjemniejszy o godzinie 8:37. My wiemy, że lato się kończy, wiemy, że idzie jesień, trzeba się zacząć interesować ogrzewaniem.
1: Nie, ale no słuchajcie, wszystko spokojnie, mamy właśnie dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%, no to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko. No.
0: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie? Niech to ktoś zajrzy.
2: Reklama. Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. MB Motors w Jankach i Piasecznie. Czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto. A GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września. Marfipol.

0: marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Jedyny w swoim rodzaju. Alex Warren od samego rana w RMF Max. Jest 12 minut do godziny 9. A to dzięki nam jesteście poinformowani i wiecie, co w internetach piszczy.
1: Już wam teraz powiem, kiedy będziecie mieć 5 dni wolnego. Kiedy? No. W grudniu po południu.
0: Co?
1: No, co źle? Ja już tłumaczę. Okay. Przed nami jest naprawdę długie Boże Narodzenie. Jak nigdy, bo nie dosyć, że Wigilia będzie wolna oczywiście, to drugi dzień świąt wypada w sobotę, to premier dał jeszcze wolny poniedziałek, czyli to jest 5 dni wolnego bez brania urlopu.
0: Matko jedyno, jak sklepy będą zamknięte 5 dni, to chyba już teraz się trzeba ustawiać w kolejce do kasy. No a wiadomo, a sezon na zostaw to na święta, zaczniemy już w listopadzie, nie?
1: Pewnie, po wszystkich świętych od razu.

0: Yo, to Axwell Ingrosso, super numer w RMF Max, oczywiście More Than You Know.
1: Pokemony kończą w tym roku 30 lat i okazuje się, że rosną ceny gadżetów, ale tak? To gargantuicznie i to bardzo szybko rosną. Jedna karta została ostatnio sprzedana za 16,5 miliona dolarów.
0: Łocie Boże, a mówiłem jedną rzecz, nie wyrzucaj mi tego, nie wyrzucaj tego, jeszcze potrzebuję.
2: Za moment porcję równie ważnych informacji. Flash, pogoda. Zostańcie z nami.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
10: Stokrotka.
11: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. I po reklamie.
9: Z tej strony Krzychu.
10: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
11: Hi, this is Denzel.
12: Hey yo, this is Eminem.
13: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Warszawa 95 i 8 FM.
16: Jest punktualnie godzina 9 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Dzieciaki poniżej 13 roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych. Takie rozwiązanie ma ogłosić dziś Komisja Europejska. Bruksela zaproponuje przepisy, które mają wprowadzić skuteczną weryfikację wieku. Polska chce, by było to 15 lat, o czym poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
17: Standerski pozytywnie ocenia propozycję Komisji i mówi, że poza wiekiem oraz niektórymi definicjami jest ona zgodna z polskim projektem. Polska nie zamierza jednak rezygnować ze swojego rozwiązania. Jak powiedział mi wiceminister, jeżeli unijne przepisy pozwolą państwom członkowskim Unii ustalić wyższą granicę wieku, Polska zostanie przy swoim rozwiązaniu.
16: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
15: Słuchacie RMF Max Warszawa.
16: A my kierowców ostrzegamy, na problemy z płynną jazdą musicie nastawić się jeszcze na cybernetyki na warszawskim Mokotowie. W nocy zderzyły się tam 3 pojazdy, uszkodzony został budynek, znaki drogowe, bariery. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców zasłabł i wtedy doszło do zderzenia 3 aut. Na miejscu wciąż działają służby. A do 22 września na trasach Warszawy i okolic będziecie mogli spotkać więcej policyjnych patroli. To w ramach kampanii RoadPol, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
18: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych, które bardzo często odwracają uwagę podczas przechodzenia przez te przejście. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
16: Wyjaśnia rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Obas. To dla nas spore wyzwanie. Tak o modernizacji Warszawy Wschodniej mówią kolejarze. Mające rozpocząć się jeszcze w tym roku prace mocno skomplikują jazdę naszych pociągów. Słyszymy w PKP Intercity.
19: No, modernizacja Warszawy Wschodniej jest dla nas bardzo wymagającym przedsięwzięciem od strony ruchowej. Ta stacja nie będzie przejezdna także technicznie, czyli w bardzo istotny sposób zostaną utrudnione wyjazdy z naszego zaplecza na warszawskim Grochowie. Regularnie spotykamy się z PL-ką, nawet mamy ustalić scenariusze działań.
16: No, czyli generalnie lekko nie będzie.
19: No nie ukrywam, że dla nas ta modernizacja będzie bardzo trudna. Nie tylko dla nas, ale w konsekwencji także dla pasażerów. Musimy się na to dobrze przygotować.
16: A to był wiceprezes Intercity Adam Wawrzyniak. Prac- prace na wschodniej mają zacząć się jeszcze w tym roku i zakładany czas modernizacji to 3 lata. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 10. Bądźcie z nami cały czas, a teraz sprawdźmy, co tam ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach na dziś. Prognoza pogody tylko dla Warszawy. Już teraz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
16: Na pogodowych mapach dziś niestety mnóstwo chmur, jest mokro, jest nieprzyjemnie, czyli sprawdziły się wczorajsze prognozy niestety. Liczyliśmy na to, że tak się nie stanie, ale niestety, no modele synoptyczne są nieubłagane. Jeśli chodzi o termometry, one będą pokazywały dziś maksymalnie 18 stopni z plusem. No nie jest źle, ale wiadomo, że przy takiej pogodzie jak dziś, to ta temperatura jest trochę niższa odczuwalnie. Natomiast jeśli chodzi o kolejne dni, no to jutro powinno się pojawić trochę słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
14: Hity na maksa. 4 po 9 i już wiemy, że to będzie dobry czwartek, bo życzę wam tego Filip, Mateusz i
12: na pewno jakiś Bartek.
14: Dzięki za dziś, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber, Mateusz Marek.
12: Dzięki.
14: Powiedz, że fire będzie.
12: Będzie fire, ale cieszę się, że tyle nad tym myślałeś, bo naprawdę zaskoczyłeś mnie i wszystkich naszych słuchaczy. Ty jesteś niezłym miglancem.
14: Hity na maksa 24/7.

0: bez końca.
1: I Oskara Cymca na antenie RMF Max chwilę po dziewiątej, a także włączać jeszcze jedną drzemeczkę. Mamy dla was klasykę dzisiaj. Za oknem Rain, w sercu Pain i do roboty znów Again. Ale jest już czwartek. To już naprawdę z górki, również w najlepszym programie. Do słuchania w pracy. Kari Incińska, witajcie, mamy czwarteczek!

0: wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Ola i Jarek.
17: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
18: Cześć, tu Oskar Cyms.
19: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: akcent. Kylie.
1: RMF Max Warszawa. I od razu humor gitowa. Gdyby to tak za każdym razem działało, co? Czasami są takie dni, w których wszystko dookoła drażni i denerwuje. Więc uwaga. Czego życzycie tej jednej osobie, która no nie jest tą waszą ulubioną w pracy, ale wiecie, kulturalnie i bez przekleństw, tylko to, co sobie tam w duchu, w głowie myślicie. Na przykład, żeby podczas odcinania metki dziura się tej osobie zrobiła. O, albo żeby w robocie było tylko mleko, ale bez laktozy do kawusi. Dajcie nam znać swoich propozycji. Czego życzycie w cudzysłowie tej jednej osobie, która no raczej nie jest tą waszą ukochaną w robocie, na Messengerze RMF Max, tak z przymrużeniem oka, wiecie. A na czwartek, nawet w drodze do pracy, to jednak polecamy następujące rozwiązanie. Więcej peace and love. A to już teraz od Zali. Dajcie głośniej.

0: sobie pogwizdać i ponosić pod nosem na wszystko z fastbojem. Jest to dużo prostsze, słuchając RMF Max. Droga pogodo, umawiamy się. Pogoda se dzisiaj jeszcze popada, ale od jutra, przy weekendzie, tylko słoneczko. Deal? Więcej o tym, co w najnowszej prognozie, a ślisko już za chwilę w najnowszej prognozie. Ważne, zostańcie z nami.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca.

0: Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
1: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.
4: Majka! Wojtek!
5: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
6: Hi, this is Britney Spears.
7: Hi, this is David Guetta.
8: RMF Max.
9: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Na pogodowych mapach dziś niestety mnóstwo chmur, jest mokro, jest nieprzyjemnie, czyli sprawdziły się wczorajsze prognozy niestety. Liczyliśmy na to, że tak się nie stanie, ale niestety, no modele synoptyczne są nieubłagane. Jeśli chodzi o termometry, one będą pokazywały dziś maksymalnie 18 stopni z plusem. No nie jest źle, ale wiadomo, że przy takiej pogodzie jak dziś, to ta temperatura jest trochę niższa odczuwalnie. Natomiast jeśli chodzi o kolejne dni, no to jutro powinno się pojawić trochę słońca.
11: RMF Max.
9: RMF Max, Warszawa.

0: Spróbujcie zaśpiewać dowolny fragment tego numeru dzisiaj swojej drugiej połówce. Zobaczycie, jaka będzie reakcja. Fukaj i Vito Bambino na antenie RMF Max Warszawa jeszcze chwilę przed 10:00. Czy od czasu do czasu zdarza wam się być pseudograficiarzami? No to się szykujcie na laser po ciele. Warszawa nie ma nic przeciwko sztuce ulicznego malarstwa. Ilość murali w naszym mieście sama o tym świadczy, ale te ostatnie bazgroły, które pojawiły się przy Marszałkowskiej 28, no to, że zdenerwowały albo wywołały lekką panikę wśród osoby, która planuje miejski budżet, to tak jakby nic nie powiedzieć, więc by poradzić sobie ze szkodami, które no kosztują. Umówmy się, w ruch idą nie tylko środki chemiczne, czy też ręczna szlifierka, ale także i laser.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A o wszystkim, co najważniejsze w regionie, już za chwilę w najnowszym fleszu, punktualnie o 10:00.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Kaśka, szef oszalał.
11: Co się stało?
10: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
11: Nie oszalał. On wie.
10: Co wie?
11: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
15: I po reklamie.
16: Karolina.
17: Marek.
16: Zuśka.
18: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
19: Hey, it's Dua Lipa.
20: Hey, this is Kygo.
19: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Warszawa 95 i 8 FM.
22: Jest punktualnie godzina 10 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. 760 milionów złotych, tyle na fałszywych reklamach miała zarobić w ciągu roku Meta. Jak wynika z raportu Fundacji Instrat, nawet 1/3 zysku osiąganego w Polsce przez ten koncern może pochodzić z oszustw.
23: A według autorów raportu Meta ma bardzo swobodne kryteria w zakresie emisji reklam na swoich portalach. Niejednokrotnie takie reklamy posługują się wizerunkami znanych osób wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Meta krytykuje raport Fundacji. Zdaniem koncernu liczby o przychodach są zawyżone, a próba badawcza zbyt mała, by dane były rzetelne.
22: tyle. Igor Skrzypek o działalności gigantów technologicznych będzie dziś dyskutować Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Przedstawiciele Mety nie wezmą udziału w obradach.
21: Słuchacie RMF Max Warszawa.
22: Potrzebne są pieniądze dla szkół. W Warszawie trwa Forum Miasteczek Polskich. O zmiany apelują burmistrzowie i wójtowie. Środki są potrzebne, bo we wrześniu do szkół trafiło więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami.
0: Jest ilość orzeczeń, które w ciągu wakacji napłynęły. To są orzeczenia, które wskazują na potrzebę zatrudnienia nauczycieli współorganizujących.
1: O których uczniów tutaj chodzi?
0: To są uczniowie, którzy mają zespoły Aspergera i inne tego typu zaburzenia.
1: Jak duży jest to wzrost takich uczniów?
0: Wzrost o 25%.
1: Musimy zwiększać ilość zajęć logopedycznych i to jest po prostu w zbyt małym procencie dofinansowywane.
22: Mówili wójt Gostynina Renata Kędzierska oraz burmistrz gminy Starozieby na Mazowszu Kamil Groszewski, a rozmawiał z nimi Michał Dobrołowicz. Usterka miała spowodować problemy z planowym startem samolotu LOT z Toronto do Warszawy. Maszyna nie wyleciała, choć jej wylot zaplanowano na wczorajszy wieczór. Rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski twierdzi, że samolot musiał wrócić na stanowisko postojowe po wykryciu usterki. Problemu nie udało się usunąć, dlatego zdecydowano się na odwołanie lotu. Przedstawiciele LOT-u pozostają w kontakcie z pasażerami i proponują im alternatywne połączenia. W RMF Max mamy zaproszenie do Pałacu Kultury i Nauki. W Galerii Studio dziś można będzie oglądać nową wystawę Brudne Strony. Zobaczymy na niej pracę m.in. Karola Radziszewskiego.
9: Wystawa jest pomyślana jako dwie części, właściwie dwa piętra, które opowiadają historię magazynu od tych wczesnych dni po rozwinięty research i po kontrybucje wielu artystów. Są na wystawie raczej nie zobaczą Państwo typowych archiwaliów leżących na stołach czy w witrynach, a dzieła sztuki, wydruki, fotografie, obrazy, murale, które cytują fragmenty pisma z kilkunastu numerów, które zostały wydane na przestrzeni tych lat, ale też dopowiadają w artystyczny sposób te historie, które często nigdy nie były zapisane.
22: Wystawę będzie można oglądać od dziś, od godziny 19 do 27 listopada.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
22: Bardzo chcielibyśmy mieć dla Was same dobre informacje, a mamy takie pół na pół, byśmy powiedzieli, no bo zerkamy na pogodowe mapy i dziś sporo chmur, także tych deszczowych, 18 stopni to maks, no ale na niebie na przykład jutro już mają się pojawiać słoneczne przebłyski, już dziś w zasadzie późnym popołudniem gdzieś tam to słońce zacznie się przebijać przez gęste chmury, wiatr wieje słabo, chwilami będzie jednak wzrastał do umiarkowanego. No i wygląda to tak, że mamy no już taką jesień w powietrzu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
17: Ja tam uważam, że przy takiej pogodzie to już nie jesteśmy tym leniem zalegającym w łóżku na pracy zdalnej, tylko już oficjalnie romantyczną jesieniarą. I tego się trzymajmy w najlepszym programie. Do słuchania w pracy, Karin Cińska. Cześć panowie!

self-aware, a jednak c'est la vie, jak samo życie na antenie RMF Max. W najlepszym programie do słuchania w pracy, no i z rzeczy, o których na pewno myślimy, a trochę boimy się powiedzieć na głos i to jeszcze przed szefem. Mi już wystarczy. Dajcie emeryturkę i jeszcze ogródek.

co jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
7: Kaśka? Szef oszalał.
8: Co się stało?
7: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
8: Nie oszalał. On wie.
7: Co wie?
8: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
12: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
11: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
12: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.
17: Ania, Krysia.

Numer, który zwojował absolutnie wszystkie listy przebojów w kraju. NJ Deli w RMF Max Warszawa. Pamiętacie pana Darka, kierowcę jednego z warszawskich autobusów, który z powodu upałów przyszedł do pracy w spódnicy, a następnie został jeszcze ukarany naganą? No to facet wygrał, słuchajcie! Jego głośny protest sprawił, że władze stolicy w końcu zmieniły ten uciążliwy regulamin i od wiosny kierowcy komunikacji miejskiej będą w końcu mogli prowadzić pojazdy również i w krótkich spodenkach, wtedy, kiedy jest gorąco. I niech to będzie dla nas wszystkich sygnał, że zmiana zaczyna się jednak od jednostki. To co? To co próbujemy następne przeforsować? 3-dniowy tydzień pracy? No, ja jestem za.

0: O tym wylatacie wysoko również w marzeniach Fly High i Tobi Romeo w RMF Max. Ale gdyby tak zgarnąć dzisiaj 15 tysięcy złotych, to by dopiero człowiek latał na chmurce. Na chmurce finansowego szczęścia. Tak patrzył z góry na swoje konto, na swoją robotę i mówił sobie, ale fajnie tak nic nie robić, a zarabiać i sobie w świętym spokoju na te konto w końcu popatrzeć. Co powiecie na taki scenariusz, który ma szansę wydarzyć się właśnie dzisiaj? Uwaga! Jeśli słuchasz w tym momencie RMF Max, no to podkręć troszeczkę głośniej, bo jeżeli w tym momencie wyślesz SMS-a z treścią miesiąca swoich urodzin pod 7327 za 3,69, to gwarantujesz sobie tym samym 1000 razy większą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych i to, no serio, dzisiaj po południu. Pisz szybciutko, bo urodzinowa runda bonusowa, jak szybko przychodzi, tak samo lubi znikać. Miesiąc twoich urodzin pod 7327. No i graj o kasiorę, ale o święty spokój też. RMF
1: Max. Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów!
14: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

Gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu, na zakupach czy w taksówce, na bank zrobiło się tam teraz zdecydowanie głośniej. To mało miasteczkowy i Dawid Podsiadło na antenie RMF Max w najlepszym programie do słuchania w pracy, ale że to taki trudny teledysk do odgadnięcia, to się człowiek nie spodziewał. Więcej nie zdradzam, wbijajcie na Instagrama i na TikToka RMF Max koniecznie. Tymczasem myślę, że czas z powrotem wyjąć z tej szuflady kartkę pod tytułem "Nie widziałam jeszcze odcinka, proszę nic do mnie nie mówić" w związku z pojawieniem się lalki na popularnym serwisie streamingowym. Proszę bardzo, naklejamy tam, gdzie mamy najbliżej i jeżeli chodzi o te informacje, o których powinniście koniecznie usłyszeć, to one już za chwilę w najnowszym fleszu RMF Max. Zostańcie z nami.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Warszawa 95 i 8 FM.
17: Jest punktualnie godzina 11 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. 200 pasażerów lotu z Kanady do Polski utknęło na lotnisku w Toronto. Powodem jest awaria samolotu.
18: Piloci lotowskiego Dreamlinera kołowali na pas startowy lotniska w Toronto. Wtedy okazało się, że uszkodzony jest jeden z elementów elektrycznych. Zdecydowali więc o powrocie na stanowisko postojowe. Mechanicy przez kilka godzin próbowali naprawić usterkę, a pasażerowie w tym czasie musieli pozostać na pokładzie. Ostatecznie naprawa się nie udała. Teraz pasażerowie czekają w hali odlotów, a przewoźnik organizuje dla nich lot zastępczy.
17: O czym informował Michał Krasoń.
19: Słuchacie
14: RMF Max Warszawa.
17: Nieprawidłowo zaparkowane e-hulajnogi znikają z warszawskich ulic. To jest efekt wspólnej akcji drogowców i Straży Miejskiej. Działania służb rozpoczęły się na początku września. Jakie są wyniki ich pracy?
16: Ponad 140 hulajnóg zostało w cudzysłowie odholowanych. Odholowanych to może jakby jest takie słowo, które nie do końca nam do hulajnogi elektrycznej pasuje, no bo to jednak nie jest samochód, który trzeba używać ciężkiego sprzętu do tego, żeby zabrać to z ulicy. Ale ja jakby często jakby tego słowa używam, żeby wskazać, że to jest taki sam pojazd jak samochód, jak motocykl, jak każdy inny pojazd, który się porusza po ulicach Warszawy.
17: Usłyszał reporter RMF Max od Jakuba Dybalskiego z ZDM-u. Trwają przygotowania do modernizacji Warszawy Wschodniej. To naprawdę wymagające przedsięwzięcie.
19: Współpracujemy już z miastem stołecznym Warszawa, bo żeby rozładować ten ruch na terenie Warszawy, konieczna będzie współpraca zarówno z metrem, jak i z pozostałymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi. Mam tu na myśli tramwaje, autobusy. To wszystko będzie musiało działać, bo cała Warszawa będzie funkcjonowała przez ten czas przebudowy zupełnie inaczej. Stacja Warszawa Wschodnia i w ogóle linia średnicowa, ta dalekobieżna, no jest kręgosłupem komunikacyjnym nie tylko miasta czy województwa, ale całego kraju, bo to tutaj zjeżdżają się wszystkie pociągi jadące z północy na południe i ze wschodu.
17: Mówił nam wiceprezes Intercity Adam Wawrzyniak. Roboty na wschodniej mają się zacząć jeszcze w tym roku. Wszystko ma potrwać 3 lata. No a teraz trochę sportu, bo w niedzielę 9. kolejka Ekstraklasy. Na murawie starcie Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. A to spotkanie zacznie się o godzinie 17.30. A my właśnie w tej chwili odebraliśmy sygnał o wypadku na S2. Tam doszło do stłuczki 2 osobówek. Na rozbite pojazdy musicie uważać na wysokości zjazdów Aleje Jerozolimskiej. Drogi dziś od rana są mokre i śliskie, warto zdjąć nogę z gazu. No i jeszcze S8, odcinek Janki Opacz w pobliżu miejscowości Wypędy. Tam samochód osobowy jest zepsuty i blokuje pas w kierunku Warszawy. To wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 12. Bądźcie z nami cały czas. Mamy dla Was najnowsze informacje oczywiście z Warszawy i nie tylko. A teraz czas na informacje, ale od naszych lokalnych speców od Meteo. Maxowa prognoza pogody już teraz.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
17: Na termometrach dziś maksymalnie 18 z plusem, a na niebie niestety przewaga chmur w Warszawie. Bardzo byśmy chcieli mieć dla Was dobre informacje, ale niestety na razie trudno o nie, patrząc na te pogodowe mapy. Ponoć późnym popołudniem ma się pojawić trochę słońca. Czekamy z niecierpliwością. Dziś jednak przydadzą się parasole, wiatr wieje słabo, chwilami jednak wzrasta do umiarkowanego, co pewnie potęguje takie uczucie chłodu. Na termometrach jutro tak okolice 20 jest opcja na liczne przejaśnienia.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
22: Jeśli słuchając prognozy pogody, też zatęskniliście za tym słońcem na policzkach, które jasne paliło, ale robota też się czasami pali. W najlepszym programie do słuchania w pracy, więc... chwila zwolnienia. No i przyjemności. Kari Incińska. Cześć panowie.

Jesteśmy jak najbardziej za RMF Max, żeby przez ten tydzień jesień w Polsce wypędzić. Więc w ruch muszą iść środki ostateczne. Takie jak ten, to jest wielki hit na Maxa. California Love od Tupaka.

0: I refren wszyscy razem. Take me back, Kygo i Max McKnow w RMF Max. Ale fajnie, jakby ta kasa z wakacji wróciła, co? No, ja też bym się ucieszyła. Wy macie taką szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj w RMF Max, więc szybciutko, szybciutko, nie wahamy się ani minuty, bo jeszcze ktoś nas uprzedzi. Wysyłamy szybciutko hasło Max pod 7327 za 3,69 albo wbijamy do gry na rmfmax.pl. Jedno kliknięcie przy klawiaturze. No i już jesteście w grze. O fajną kasę, 15 tysięcy złotych, ale także PS5 też tam czeka. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskim i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. 2 piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
13: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.

kulturalnej Warszawie lekkie cyrki. Na przykład wczoraj kompletnie nie dało się wejść na koncert Alamedy. Nicole nie wystąpiła z kolei na koncercie The Pussycat Dolls w jednym ze swoich największych hitów, czym trochę zawiodła fanów, patrząc po reakcji internetu właśnie dzisiaj, ale to ja mam propozycję może na ten wieczór czwartkowy, który na pewno minie wam w doskonałej atmosferze. W klubie komediowym dzisiaj muzyczne urodziny, 20-lecie płyty Domino Pustek, czyli takiej biblii polskich indie millennialsów, gdzie na scenie wystąpi Radek Łukasiewicz, ale tak naprawdę jego koncert będzie tylko punktem wyjścia do impro, które odbędzie się tuż po. Początek 19:00, wpadajcie koniecznie.

0: Asia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Na termometrach dziś maksymalnie 18 z plusem, a na niebie niestety przewaga chmur w Warszawie. Bardzo byśmy chcieli mieć dla was dobre informacje, ale niestety na razie trudno o nie, patrząc na te pogodowe mapy. Ponoć późnym popołudniem ma się pojawić trochę słońca. Czekamy z niecierpliwością. Dziś jednak przydadzą się parasole, wiatr wieje słabo, chwilami jednak wzrasta do umiarkowanego, co pewnie potęguje takie uczucie chłodu. Na termometrach jutro tak okolice 20 jest opcja na liczne przejaśnienia.
22: RMF Max.
23: RMF Max, Warszawa.

0: Wiemy, że zawsze trochę szerzej się uśmiechacie, kiedy ten numer gra w głośnikach RMF Max, dlatego z ogromną przyjemnością 5 minut przed 13 Lerek Innowator, moja panienka. A temat tych największych kłamstw w waszej pracy rozgrzał naszego messengera naprawdę do czerwoności. Jakie jest największe kłamstwo w twojej pracy, Łukasz?
1: Bo ci tu mają fajnie, jest dobrze, zarabiają dobre pieniądze, a tu niestety wszystko na odwrót.
0: No popatrz, Łukasz, nie tylko u ciebie na żurawiu na wysokości. Takich kłamstwem nawciskali. Oczywiście w temacie kłamstw dotyczących waszej pracy.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
10: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
14: Kaśka, szef oszalał.
15: Co się stało?
14: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
15: Nie oszalał. On wie.
14: Co wie?
15: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: I po reklamie.

0: 9 i 8 FM.
1: Jest godzina 13 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam. Zamknięte lotniska w Lublinie i w Rzeszowie po dronowym rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali na swoje telefony alerty o zagrożeniu i znalezieniu bezpiecznego miejsca. Poderwane zostały także myśliwce NATO. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w komunikacie informuje, że działania mają charakter prewencyjny. Informacje dotyczące możliwych zagrożeń są bardzo poważne. Przed nami trudne miesiące, przed Ukrainą krytyczne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Minister dodał, że Rosja w czasie zimy chce zdławić ukraiński opór.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: Po Warszawie jeździ testowy elektryczny autobus hiszpańskiej marki. Obsługuje linię 106, więc najłatwiej można go zobaczyć na pętli Ostroroga lub Marienstadt. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Testowany w Warszawie egzemplarz jest w kolorze czarnym ze srebrnymi obwódkami. Modernizacja Warszawy Wschodniej mocno skomplikuje życie mieszkańcom. Będzie trudniej, żeby kiedyś było lepiej. Prace na wschodniej mają zacząć się jeszcze w tym roku i zakładany czas modernizacji to 3 lata. Wiadomo, że w czasie modernizacji w Warszawie obowiązywać ma wspólny bilet.
2: Szczegółowe rozwiązania taryfowe jeszcze przed nami, natomiast mogę potwierdzić, że te rozmowy z miastem są bardzo dobre. Zaangażowane w te rozmowy poza PKP Intercity są także Polskie Linie Kolejowe, jest Ministerstwo Infrastruktury, także tutaj bardzo szeroko współpracujemy i rozmawiamy. Te plany są nakreślane. Będziemy komunikować, jak to będzie funkcjonowało, jak tylko wszystkie te elementy zostaną zamknięte, dopięte.
1: Mówił wiceprezes Intercity Adam Wawrzyniak. Z warszawskich ulic zniknęło w ostatnich dniach ponad 140 e-hulajnóg.
3: Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci.
4: Ile?
3: W przypadku hulajnogi to jest 179 zł. No i płaci oczywiście za każdy dzień przechowywania takiego pojazdu do momentu, aż on nie zostanie odebrany. To jest, o ile dobrze pamiętam, 35 zł za dzień.
1: To był rzecznik drogowców Jakub Dybalski. Tymczasem strażnicy miejscy wypisują również wezwania, które są naklejane na e-hulajnogi.
5: Jeżeli taka hulajnoga stoi w nieprawidłowym miejscu, na taką hulajnogę może być nałożone wezwanie, które obliguje właściciela do przekazania informacji o tym, kto w danym miejscu i czasie użytkował taki pojazd. Potem taki użytkownik jest przez nas ścigany, a więc wystosowujemy wezwanie do tego, aby sprawca wykroczenia pofatygował się do określonego oddziału, aby rozliczyć dane wykroczenie.
1: Mówił nam w RMF Max Sławomir Smyk ze Stołecznej Straży Miejskiej, a my do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. To wszystko na teraz. Kolejną dawką treści wracamy punktualnie o 14.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
1: Na niebie dziś sporo chmur niestety i te chmury będą deszczowe, więc bez parasoli w Warszawie ani róż. Do tego wszystkiego jeszcze temperatura maksymalna to 18 stopni, ale wiatr, który wieje momentami nieco silniej, trochę odczuwalnie obniża te wartości. Natomiast jeśli chodzi o późne popołudnie, mogą się pojawić jakieś przejaśnienia, one nie są wykluczone. Będzie ich mało, ale gdzieś tam przez te gęste chmury coś się przebije. Jutro trochę więcej szans na przejaśnienia w ciągu dnia i 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
6: Trafiłam właśnie przed momentem, słuchajcie, na najnowsze takie długoterminowe prognozy i one już przewidują przymrozki. I to szybciej niż się spodziewamy. Więc umówmy się może teraz wszyscy razem tu w RMF Max, że o temacie ewentualnej zimy to na razie niech nas rozgrzewają latynosko brzmiące rytmy. DJ Goja i Michiko, Asia Meus. Cześć ponownie tu.

0: Co byście zrobili, gdybym wam powiedziała, że jednego SMS-a za 3,69 możecie zamienić na gwarantowany 1000 albo nawet 15 tysięcy złotych? Takie rzeczy dzieją się w RMF Max, a do tego ten jeden SMS może wprowadzić was aż do dwóch finałów. Nie każcie swojemu szczęściu czekać. Teraz wysyłamy hasło Max pod 7327. Jeden SMS i szansa na dwa finały i gwarantowany 1000 za odebranie telefonu.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
12: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
13: Gotowy.
12: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
13: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
12: I to jest doskonała odpowiedź.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: I po reklamie.

0: up, it's the weekend.
1: What's up, it's Sean Paul.
2: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
2: Warszawa 95 i 8 FM.

klasyka gatunku w RMF Max, United Nations i Out of Touch, równo pół do drugiej na zegarach. No to czas na doniesienia prosto z naszej kadry, bo mecze naszych Orłów w Lidze Narodów coraz bliżej. A Robert Lewandowski porzuci na chwilę Amerykę i będzie do dyspozycji trenera na całym zgrupowaniu, tak właśnie ogłosił. A to nie jest łatwa sprawa, bo to jest kilkanaście dni i cztery mecze. I ja się może słabo znam na piłce, ale wróżę sukces, bo Robert sam przecież mówi, że w tych Stanach to ciągle budują drużynę, a przecież cały czas tam gole strzela. No to jak przyjedzie do Polski, gdzie też w sumie nie ma drużyny, trzeba zbudować, no to się będzie czuł jak w tym swoim nowym amerykańskim domu, no.

0: motywuje do roboty. W to czwartkowe popołudnie przed 14 gwałtowne załamanie pogody podobno jest już pewne, tak krzyczą nagłówki w internecie. Ale wiecie, my mamy swoich ekspertów w RMF Max, oni to wszystko sprawdzili i za chwilę wam zaprezentują. Zostańcie z RMF Max po więcej szczegółów tego, co będzie działo się za oknami. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W MB Motors w Jankach i Piasecznie czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
9: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: I po reklamie.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Na niebie dziś sporo chmur niestety i te chmury będą deszczowe, więc bez parasoli w Warszawie ani róż. Do tego wszystkiego jeszcze temperatura maksymalna to 18 stopni, ale wiatr, który wieje momentami nieco silniej, trochę odczuwalnie obniża te wartości. Natomiast jeśli chodzi o późne popołudnie, mogą się pojawić jakieś przejaśnienia, one nie są wykluczone. Będzie ich mało, ale gdzieś tam przez te gęste chmury coś się przebije. Jutro trochę więcej szans na przejaśnienia w ciągu dnia i 20 stopni.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

Zamiast kolejnej kawy w pracy, Dub Dogs działają podobnie. Alerty odwołane, nie ma zagrożenia dla Polski po rosyjskich atakach na Ukrainę. Nowe informacje w tej sprawie będą we Flashu RMF Max punktualnie o 14:00.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Kto kocha muzykę house? No to witajcie w klubie. Spotykamy się na liście Hot Bands i głosujemy także na ten kawałek nowości tego tygodnia w RMF Max. Jazzy i Chris Lorenzo polecają się w numerze Invisible.

0: 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Warszawa 95 i 8 FM.
19: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Polsko-ukraińskie przejście graniczne do Rochusk-Jagodzin po raz kolejny prawdopodobnie było celem rosyjskiego ataku dronowego. Co wiadomo o tym bezzałogowcu?
20: To był jeden dron bojowy o napędzie odrzutowym. Polskie systemy wykryły go, gdy z dużą prędkością leciał nad Ukrainą na zachód i zbliżał się do Polski. Jak mówił mi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, maszyna zniknęła z radarów około 4 km od polskiej granicy. Albo została trafiona, albo osiągnęła cel.
19: Tyle Krzysztof Zasada, operowanie wojskowego lotnictwa w Polsce. polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się, odwołano także alerty.
17: Słuchacie RMF Max Warszawa.
19: IMGW wydało w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą na Mazowszu. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 21 i będą aktywne do godziny 10 jutro. Na obszarze objętym alertem może wystąpić mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, która będzie utrzymywała się przynajmniej przez 8 godzin. Trwają testy nowego odcinka drugiej linii metra na Bemowie. Pomiędzy stacjami Lazurowa i Karolin wjechał właśnie pierwszy pociąg. Póki co kursuje on bez pasażerów. Ostatnie prace prowadzone są też na peronach.
16: Jesteśmy na peronie pasażerskim. Gres już jest ułożony, jeśli chodzi o materiał. To jest oczywiście lastryko znane z poprzednich odcinków.
18: Tu obok schody ruchome już zamontowane.
16: Tak, gotowe obok przy wyjściu na stronę zachodnią. Także tak konstrukcja schodów już na gotowo będzie wyglądała.
21: Wszystkie te elementy służą temu, ażeby już w listopadzie zakończyć budowę tego odcinka i rozpocząć prace odbiorcze i uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie dla 3 stacji pasażerskich oraz STP-em.
19: Tyle Anna Bartoń z metra warszawskiego i przedstawiciel wykonawcy pracy Bartosz Sawicki. Składy z pasażerami na tory pomiędzy stacjami Lazurowa i Karolin mają wyjechać na przełomie roku, a na stacji Lazurowa był reporter RMF Max Przemek Mzyk. No, dziś warto zaglądać do Pałacu Kultury i Nauki. W Galerii Studio jest ekspozycja Brudne Strony.
22: Na Brudnych Stronach będzie można zobaczyć sporo moich nowych prac, szczególnie fotografii. Nowa instalacja Fontanna Młodości to ponad 200 kopii polaroidów, które składają się na 20 parę lat portretowania przeze mnie różnych osób, które spotykałem i tworząc magazyn, i pracując w mojej pracowni.
19: Mówił autor Karol Radziszewski. Wystawę będzie można oglądać od dziś. Warto zrobić sobie wycieczkę do Wałbrzycha i odwiedzić Zamek Książ, bo ten ponownie zaprasza na nocne zwiedzanie. Do wyboru 2 specjalne programy rodzinne, Mroczne Wieki oraz przygotowana z myślą o dorosłych uczestnikach pora średniowiecza. Mamy dla Was bilety, wchodźcie na rmfmax.pl i klikajcie w zakładkę Warszawa. No a teraz czas już na prognozę pogody w RMF Max Warszawa. Bądźcie z nami.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
19: Za oknami, no niestety, królują wciąż szarości i te szarości przyniosą opady deszczu. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej, więc obniża wartości, które mamy na termometrach, a na termometrach dziś 18 z plusem, jutro 20 stopni i przejaśnienia w ciągu dnia, chociaż chmur też będzie sporo, natomiast o opadach deszczu nikt nie wspomina. Biometr dziś jest niekorzystny, ciśnienie niestety też ma się wahać, więc jeżeli czujecie się senni, no to są tego konkretne powody.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
23: Po 14 w czwartek w pracy i to jest dobry czas, żeby sobie trochę poplotkować o waszych zawodach.
24: Najgorsze kłamstwo albo największe? Jak zostanę stylistką paznokci, co chwilę będę mieć nowe paznokcie.
23: To Kasia ujawniła największą ściemę dotyczącą swojej pracy. A głosówki w tym temacie cały czas możecie nagrywać oczywiście na Messengerze RMF Max. Asia Meus i wszystko gra.

Dobrze, że słuchając RMF Max w pracy siedzicie na takich krzesłach obrotowych z kółkami, no bo się łatwiej na takich krzesłach bujać w rytm tych numerów przy biurku. Fire, fire, już za nami, 12 minut po drugiej. To taką ciekawostkę wam podrzucę, bo mi właśnie wpadła w ręce. No w sumie nie wiem, czy wam się przyda, czy nie, ale nie zaszkodzi wiedzieć. Wiedzieliście, że ośmiornice mają 3 serca? Serio, 3 serca. No i teraz sobie pomyślcie. Jedna ośmiornica, 3 serca, 8 macek. No ile to musi być miłosnych możliwości? A do wszystkich tych rozmyślań, jak zawsze, podrzucamy hity na maksa. Dawid Podsiadło gra już teraz.

0: Więcej śmiechu w muzyce, to wam proponujemy przez popołudnie RMF Max. Deszczu dzisiaj w całym kraju dużo, ale akurat na urodzinowy deszcz nagród w Maxie to nie można narzekać. 1000 zł za odebranie telefonu i 550 szans na finał. Taki układ wam proponuję, a wszystko co musicie zrobić, to teraz zgłosić się do naszej zabawy. Hasło Max wysyłamy za 369 pod numer 7327, a my mnożymy tego SMS-a razy 550. Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. 2 piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wakacje w mieście?
11: Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
14: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: I po reklamie.

delikatnie i romantycznie, tak jak ona potrafi. Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max. 28 minut przed trzecią. Ważna wiadomość dla rodziców, bo eksperci policzyli, ile kosztują bezpłatne studia w Polsce. Oczywiście chodzi o wszystkie koszty, które się składają na utrzymanie takiego studenta. To jest około 200 tysięcy złotych. I da się to obniżyć, to jest dobra wiadomość, tylko jak macie maturzystę, to trzeba zacząć teraz, tak żeby dać mu rok, zanim się w październiku zacznie jego rok akademicki. Ten rok na zmianę nawyków, bo młody musi zrozumieć, że taka parówka to jest naprawdę luksusowy obiad i nie ma co wybrzydzać. Mamy czas, słuchajcie, 13 miesięcy lekko licząc, damy radę. Stumbling In w RMF Max. I 27 minut przed trzecią.

0: Młode i piękne i naprawdę nie ma się czemu dziwić, że podbijają muzyczny świat. Kacaj w RMF Max, a za chwilę u nas nowa prognoza pogody. I niezależnie od tego, czy deszcz, zimno, czy wieje, jutro jest piątek. A to zmienia wszystko.
1: RMF Max. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
3: Kaśka, szef oszalał.
4: Co się stało?
3: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
4: Nie oszalał. On wie.
3: Co wie?
4: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
10: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
9: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
10: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
11: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
15: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
16: I po reklamie.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Za oknami, no niestety, królują wciąż szarości i te szarości przyniosą opady deszczu. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej, więc obniża wartości, które mamy na termometrach, a na termometrach dziś 18 z plusem, jutro 20 stopni i przejaśnienia w ciągu dnia, chociaż chmur też będzie sporo, natomiast o opadach deszczu nikt nie wspomina. Biometr dziś jest niekorzystny, ciśnienie niestety też ma się wahać, więc jeżeli czujecie się senni, no to są tego konkretne powody.
1: Już za chwilę wracają twoje hity.

Wiem, że niektórzy z Was słyszą w tym numerze olej, to, ale tą opcję, umówmy się, zostawiamy na weekend. No dobra, na jutro. Dzisiaj czwartek po południu, RMF Max motywuje Was do dalszego działania. Za chwilę Justyna i Natalia. A ja pięknie dziękuję za to popołudnie i słyszymy się jutro po 12. Asia Meus. Pięknej reszty czwartku.

0: is the answer.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kaśka, szef oszalał.
6: Co się stało?
5: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
6: Nie oszalał. On wie.
5: Co wie?
6: Że terminy w Mokolow rozchodzą się błyskawicznie. Mokolow to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: kalucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
6: Gotowy.
5: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
6: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
5: I to jest doskonała odpowiedź.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Jest punktualnie godzina 15 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z warszawskiego Forum Miasteczek Polskich.
2: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe. Także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
3: My też i dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
4: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą.
1: Mówili Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim, Anna Gliniecka-Woś, burmistrz Kobylnicy na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: Kierowcy i pasażerowie w Warszawie muszą przygotować się na duże utrudnienia w Śródmieściu. Od jutrzejszego wieczora zamknięta dla ruchu zostanie ulica Szwoleżerów. Drogowcy wymienią tam nawierzchnię, wyremontują chodniki i poprawią bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Z nami już teraz reporter RMF Max Przemek Mzyk. Przemku, gdzie dokładnie trzeba spodziewać się zmian?
5: Prace drogowe obejmą cały odcinek od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej. Objazdy dla kierowców zostały wyznaczone Łazienkowską i Czerniakowską. Bardzo ważna informacja dla mieszkańców. Na czas remontu na Szwoleżerów zacznie obowiązywać zakaz parkowania, a pozostawione auta będą odholowywane.
1: A zmiany czekają też pasażerów miejskiej komunikacji.
5: Tak, dokładnie. Zmienią się też trasy autobusów linii 108 i 162. Ruch na ulicy Szwoleżerów ma zostać przywrócony w poniedziałek o 6 rano. RMF Max Warszawa. Przemek Mzyk.
1: No a teraz wracamy do problemu porzuconych e-hulajnóg w mieście. Z warszawskich ulic zniknęło w ostatnich dniach ponad 140 takich pojazdów. Przykładów nieprawidłowo zaparkowanych e-hulajnóg nie trzeba daleko szukać. Nasz reporter rozmawiał z rzecznikiem ZDM-u przy rondzie Sedlaczka na Powiślu.
6: To jest pojazd, jako taki podlega przepisom ruchu drogowego, które wskazują, gdzie on powinien być parkowany. Powinien zostać zaparkowany w miejscu do tego przeznaczonym, albo jeżeli takie miejsce nie jest wyznaczone, na zewnętrznej krawędzi chodnika, no jakby siłą rzeczy, jak tutaj patrzymy na tę hulajnogę, jakby ona nie spełnia żadnego z tych wymogów, czyli jest po prostu pojazdem nieprzepisowo zaparkowanym.
1: Tyle Jakub Dybalski z ZDM-u. 60 wystaw w prywatnych galeriach sztuki, fundacjach i instytucjach kultury. Największe takie wydarzenie w tej części Europy. No, w sobotę startuje Warsaw Gallery Weekend.
7: Wszystkie wystawy będą czynne przynajmniej do kolejnej soboty, a większość aż do października. Program towarzyszący będzie zaś dostępny dla naszej publiczności. Aż do końca listopada w ramach tego programu odbędą się i spacery z oprowadzeniami, i performance, DJ sety, warsztaty dla dzieci, a także wydarzenia z tłumaczeniem na polski język knygowy.
1: Powiedziała nam w RMF Max dyrektorka wydarzenia Joanna Witek-Lipka. My do tematu jeszcze wrócimy, a teraz już sport i Krzysiek Chwaliński.
8: Kto wygrał?
0: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
9: Nasi siatkarze mimo przegranej z Bułgarią z pierwszego miejsca w grupie awansowali do kolejnej fazy Mistrzostw Europy. W sobotę w 1/8 finału biało-czerwoni zagrają z Łotyszami. Teraz piłkarska Liga Europy. Lech Poznań w Londynie zagra z Crystal Palace. To ekipa, która w poprzednim sezonie cieszyła się ze zwycięstwa w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski są świadomi jakości rywala.
10: Fajnie sprawdzi się na tle takiego przeciwnika. To też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować. Także będzie to naprawdę fajnie sprawdzić. I taki test na przyszłość.
9: Przyznaje obrońca kolejarza Wojciech Mońka. Mecz o godzinie 21:00. A kilkanaście minut temu zakończyło się losowanie par 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski.

0: Sprawdzają nam się prognozy. Dziś w Warszawie było ponuro, było nieprzyjemnie i wyszło słońce. W końcu zrobiło się całkiem fajnie, ale do końca dnia jeszcze taka pogodowa przeplatanka nas czeka. Na termometrach dziś maksymalnie tak od 15 do 18 stopni. No i pewnie odczuwalnie będzie trochę chłodniej, chociaż w słońcu już zrobiło się cieplej. Takie dostajemy od Was sygnały. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej, więc rzeczywiście ta odczuwalna temperatura może być trochę niższa. Biometr nie jest korzystny. Z koncentracją mogą być problemy.
1: Hity na Może gdzieś dzisiaj Wam przez myśl przeszło, co za paskudny dzień, bo praktycznie w całej Polsce leje, ale macie kanał nadawczy, więc tak. Nie będzie tak paskudnie.
2: Będzie świetnie. Słuchajcie, to jest kanał nadawczy w RMF Max. My tutaj do 18. Tak, jeszcze się uczę nowych godzin. Do 18 jest Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek, siemano, a to już 5 minut po godzinie 15 i my w klimacie takim lekko deszczowym odpalamy Wam Temper City.
2: Self-aware, teraz w RMF Max. Służymy się.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, nareszcie w RMF Max. Tak nas trochę kuszą, trochę tutaj kokietują i w sumie o to samo poprosimy teraz was.
2: Żebyście nas troszeczkę pokusili, pokokietowali, bo ja bym chciała do kogoś zadzwonić, z kimś bym sobie chciała porozmawiać, tylko no właśnie, z kim? Z kimś, kto na pewno lubi swoją pracę. Pytanie za co?
1: Za co lubisz swoją pracę? Daj nam znać na Messengerze RMF Max, tylko tak, żebyśmy się nie skapnęły, jaki zawód wykonujesz. Aha. To jest zabawa zawodówka, którą wiemy, że lubicie, więc dajcie teraz znać na Messengerze. Do kogoś dzisiaj zadzwonimy, no i będziemy próbować zgadnąć wspólnie ze słuchaczami RMF Max, co w ogóle w życiu zawodowo robicie.
2: Ale właśnie, to jest wspólna zabawa, to jest zabawa całej ekipy RMF Max, wszyscy w tym bierzemy udział, także spokojnie, jakby nie czujcie się wykluczeni, jeżeli to nie do was zadzwonimy, bo bawimy się wszyscy, a wy tymczasem piszcie na Messengera RMF Max, za co lubicie swoją pracę i dlaczego.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: trudno się nie uśmiechnąć, jak Alex Warren gra to Passenger w RMF Max 20 minut po trzeciej. No trudno też być poważnym, jak się ogląda takie newsy. A dzieje się, słuchajcie. Rolnik nieprofesjonalny zrobił dzisiaj karierę w internecie, robiąc rolkę o tym, jak mu ktoś gnój ukradł. Normalnie z takiej wielkiej kupy nawozu, nazywajmy to ładnie, nawozem, ktoś sobie wziął,
1: nawóz naturalny, okej?
0: Zabrał. Nawóz naturalny, a pan rolnik mówi, że trzeba było przyjść, zapytać grzecznie łyżeczkę, bym dał, jak łyżeczka gnoju jest potrzebna,
1: a
0: tak?
1: Nawet więcej. No. Pytanie ode mnie na dzisiaj. Po co komu gnój? Chyba tylko i wyłącznie po to, żeby odpyskować mamie, jak powie, że na środku tego pokoju to można jeszcze tylko sami wiecie co.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
9: Gotowy.
8: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
9: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
8: I to jest doskonała odpowiedź.
10: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
14: I po reklamie.

0: DJ Deli Company to startup w RMF Max. Jest 15.30, a z nami jest już Gosia, która lubi swoją pracę za to, że nie ma sztampy, że daje ludziom radość i przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia świata. Cześć Gosia!
1: No, witam, witam.
0: Mamy taki plan, żeby spróbować teraz odgadnąć, czym się zajmujesz. Mamy nadzieję, że nie będziesz nam jakoś za bardzo podpowiadała.
1: Będzie trudno.
2: Będzie trudno.
0: Tak czujemy, ale dobrze, jesteśmy gotowe na to wyzwanie.
2: No to słuchacze RMF Max, nasi drodzy, też dajcie znać, jeśli macie jakieś typy na Messengerze RMF Max, można do nas pisać. No to my teraz co? Odpalamy zegar i mamy 45 sekund, żeby zgadnąć, czym Gosia się zajmujesz. Czas start.
0: Gosia, czy nosisz mundur?
1: Nie.
0: Czy pracujesz z dziećmi?
1: Nie.
0: A czy segregujesz śmieci w pracy?
1: Nie.
0: Masz stałe godziny pracy może?
1: Teoretycznie tak.
0: Okej, masz dużo przerw?
1: Nie.
0: Nie.
2: A pracujesz w jakiejś dużej ekipie, czy raczej sama?
1: Sama.
2: Sama, okej. Czy to jest twoja własna działalność?
1: Tak.
2: Okej. Przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia świata. Prosimy o pomoc na Messengerze RMF Max, bo 20 sekund nam zostało.
0: Nawet mniej, 15.
2: Gosia.
0: Czy opowiadasz żarty w swojej pracy, swoim... Właśnie, czy masz klientów? O.
1: Mam klientów, tak.
0: Masz klientów. Dużych czy małych? W sensie dzieciaki, dorosłych?
1: Różnych.
0: Różnych?
2: Czas nam się skończył, ale Gosia, powiem
0: zero
2: ci...
0: Zero pomocy na Messengerze. Ja nie wiem.
2: No. Trudne. Gosia, możesz teraz zrobić dwie rzeczy. Możesz nas zostawić z tą niewiedzą i my tu po prostu skiśniemy z ciekawości, albo możesz nam powiedzieć, czym się zajmujesz.
1: Powiem wam.
0: No to dawaj.
1: Jestem kaletnikiem. Prowadzę działalność.
2: Skarbnikiem?
1: Kaletnikiem.
0: Kaletnikiem!
2: Wow, jaki piękny zawód.
1: Jakie tam różne.
0: Cieszę się, że mamy do ciebie numer telefonu, bo chyba się będę zgłaszać.
1: Zapraszam. Zapraszam. RMF Max. Borycka i

0: To jest Alabama Ten w RMF Max, a u nas nie 10, ale 2 szanse na to, żeby wejść do finału i to już jednym zgłoszeniem.
1: Tak jest, wysyłasz teraz Max na 7327 za 3,69 i liczysz się w 2 finałach, tym dzisiejszym i jutrzejszym. Będziemy dzwonić do zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych. 1000 złotych za odebranie telefonu, to jest w ogóle mega sprawa. No i oczywiście cały kosz pełen nagród w urodzinowym deszczu nagród w RMF Max.
0: Dlatego łap za telefon i ślij SMS Max na 7327.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Empik.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
6: Sprawdzają nam się prognozy. Dziś w Warszawie było ponuro, było nieprzyjemnie i wyszło słońce. W końcu zrobiło się całkiem fajnie, ale do końca dnia jeszcze taka pogodowa przeplatanka nas czeka. Na termometrach dziś maksymalnie tak od 15 do 18 stopni. No i pewnie odczuwalnie będzie trochę chłodniej, chociaż w słońcu już zrobiło się cieplej. Takie dostajemy od Was sygnały. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej, więc rzeczywiście ta odczuwalna temperatura może być trochę niższa. Biometr nie jest korzystny. Z koncentracją mogą być problemy.

0: Post Malone, trochę na wyciszenie z tym Sunflower, a teraz uwaga, bo ciśnienie się podniesie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w środkowym Queensland jako miejsce rozgrywania olimpijskich zawodów wioślarskich na Igrzyskach 2032. I czemu to jest kontrowersyjne?
1: No właśnie.
0: Bo tam sobie krokodyle żyją. Jest ich naprawdę pełno i wioślarze średnio chcą tam pływać.
1: Powiedzieli, że nie chcą?
0: Nie chcą.
1: A, bo wiesz, bo te igrzyska to takie nudne ostatnio były. To lepiej, żeby coś ciekawego się działo wreszcie, tak? No. RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko, no.
3: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie?

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Grob, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: I po reklamie.

0: punktualnie 16 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. Unia Europejska chce, by Chiny dobrowolnie ograniczyły eksport samochodów hybrydowych do Europy. Takie informacje przekazuje Financial Times. Bruksela liczy w ten sposób na ochronę europejskich producentów i uniknięcie kolejnej wojny handlowej. Według gazety Unia zaproponowała, by chińskie hybrydy stanowiło około 15% europejskiego rynku. Dziś jest to ponad 1/3. Jeśli Pekin nie zgodzi się na takie ograniczenia, Unia może podnieść cła na chińskie auta. Powodem są m.in. masowe zwolnienia w europejskich koncernach i rosnąca popularność tańszych samochodów z Chin.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Nowy odcinek drugiej linii metra na Bemowie jest właśnie testowany. Pomiędzy stacjami Lazurowa i Karolina wjechał pierwszy skład. Pojazdy z pasażerami mają wyjechać na przełomie roku, a na peronach prowadzone są ostatnie prace.
2: Jesteśmy na peronie pasażerskim. Gres już jest ułożony, jeśli chodzi o materiał. To jest oczywiście lastryko znane z poprzednich odcinków.
3: Tu obok schody ruchome już zamontowane.
2: Tak, gotowe obok przy wyjściu na stronę zachodnią, także tak konstrukcja schodów już na gotowo będzie wyglądała.
4: Wszystkie te elementy służą temu, ażeby już w listopadzie zakończyć budowę tego odcinka i rozpocząć prace odbiorcze i uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie dla 3 stacji pasażerskich oraz STP-em.
0: Mówiła Anna Bartoń z metra warszawskiego i przedstawiciel wykonawcy prac Bartosz Sawicki. Na stacji Lazurowa był oczywiście nasz reporter Przemek Mzyk. Brudne strony w Pałacu Kultury i Nauki tymczasem to nowa ekspozycja i zobaczycie tam pracę Karola Radziszewskiego, oczywiście między innymi.
5: Brudne strony to też wystawa kolektywna, ponieważ poza moimi pracami zobaczą Państwo pracę artystów z Węgier, z Ukrainy, z Białorusi, Polski, a nawet ze Szwecji. Na wystawie Brudne strony będzie można też zobaczyć same magazyny. Wszystkie numery będą dostępne, będzie można je przeglądać. Będą też slideshowy, filmy, które będą wspominały pierwsze wydarzenia związane z magazynem i w ten sposób będzie można przejść przez całą historię i zagłębić się w tych najwcześniejszych latach 2005, 2006, 2007, kiedy też scena warszawska, queerowa i klubowa wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj.
0: Mówił nam sam autor Karol Radziszewski. Wystawę będzie można oglądać od 19. Legia Warszawa w grze komputerowej, konkretnie Stadion Legii. Zobaczymy go w najnowszej odsłonie serii EA Sports FC 27. W grze komputerowej pojawi się też postać dobrze znana kibicom.
6: Nasz Miś Kazek, czyli maskotka Legii Warszawa, który został odwzorowany, ale na tyle dobrze, że nawet ruchy jego są bardzo podobne do tych, którymi się prawdziwy Miś Kazek na stadionie posługuje.
0: Mówi Wojciech Pańczyk z Legii Warszawa, premiera gry pod koniec września. No i to wszystko na teraz. Wracamy do Was punktualnie o 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: Jak prezentują nam się pogodowe mapy na te najbliższe dni? No całkiem nieźle, bo jest szansa na jakieś tam rozpogodzenia. Na przykład jutro. Jutro do 21-22 stopni, pewnie w słońcu trochę więcej. Biometr ma być korzystny już. No i ciśnienie ma się trochę wahać, ale zawsze można poratować się kawą. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego. Co do kolejnych dni, no to nie mamy wątpliwości, że będziecie zadowoleni, bo będzie sporo słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
7: Hity na 4 minuty po 16:00, tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Ja chciałabym podzielić się tym, co słyszałam przez okno dzisiaj, bo była taka wycieczka dzieciaczków i jeden dzieciaczek mówi: proszę pana, a da pan 5 minutów Arkowi? Taki dobry uczynek.
8: Ale na co te 5 minutów?
7: Nie mam pojęcia, ale wy też możecie poprosić szefa o takie 5 minutów jeszcze na spokojnie.
8: Kochani, dobry uczynek. My mamy dla was inny dobry uczynek. David Guetta, Alok, Stick Figure. Zostawiamy was z tym kawałkiem. 4 minuty po 16:00 to kanał nadawczy.
7: Borycka i kawałek, cześć!

0: siema wszystkich byki i pozdrawiam was wszyscy, którzy są w trasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucha mnie. I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.
1: RMF Max.

0: To Gibbs, Ego for Money. Ostatni dzień lata, dużo o tym deszczu. Tutaj panowie śpiewali, rapowali, no bo też wiedzą, co się dzieje w tym kraju.
1: Ten czas nadszedł. To są te dni. Gibbs, Ego i for Money już to wiedzą. My też wiemy. I dzisiaj być może niektórych deszcz trochę zaskoczył, bo wczoraj jeszcze tak ładnie, tak słonecznie i się zastanawiamy
0: tak
1: właśnie,
0: cieplutko.
1: Co robicie dzisiaj po robocie? Co robicie, kiedy deszcz pada? Bo to jest taki czas, który może nas usprawiedliwić od wielu rzeczy.
0: Co robi słuchacz RMF Max? Co robi ekipa RMF Max, kiedy deszcz pada? No właśnie, jednych to cieszy, innych smuci. Jedni szukają wymówek, inni właśnie je znaleźli. Jak to u was jest? O takie głosy prosimy na Messengera RMF Max, przez Instagrama też można nam nagrywać, także którą aplikację wolicie, to tam się nagrywacie. RMF Max.
1: A to Somber jeszcze, z numerem 12 to 12. 13 minut po czwartej w RMF Max, jak coś. Ten beat dobrze już znamy, różnie się może teraz kojarzyć.
0: Tylko dobrze.
1: Mamy nadzieję, że tylko dobrze. No i tak gramy w RMF Max, a wydajcie znać. Co robicie, kiedy pada? Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.

0: U niektórych to w takim tempie pada. Armin van Buuren i Sasha Everlasting w RMF Max, to jest kanał nadawczy, a my pytamy was, drodzy słuchacze, ekipa, co wy robicie, jak pada?
1: Ja, to kiedy pada deszcz, płaczę, żeby nie było widać moich łez. Nie, tak serio to, no co, no, otwieram parasol i idę dalej przed siebie.
2: Miłego. No jak to mówi słynne porzekadło, że psy szczekają, a karawana jedzie dalej, tak?
0: Coś takiego, no.
2: To jakoś tak leci. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max, czekamy, co robicie, kiedy pada. RMF Max.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
12: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
13: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
14: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.

0: To Marlon Hofstadt, I Like. On lubi robić takie numery, a my uwielbiamy słuchać tego, co wy, ekipo RMF Max, macie do powiedzenia, a wy na każdy temat macie coś do powiedzenia.
1: Tak, a my też często pytamy generalnie, to na pewno trzeba powiedzieć. 33 minuty po czwartej, tutaj kanał nadawczy w RMF Max, a my dzisiaj zastanawiamy się, co robić po robocie, kiedy pada. Jest parę propozycji.
2: Jak pada deszcz, to myje auto bez taniej.
0: W dobie inflacji, kiedy czego wszystko jest takie drogie, wiesz, tankowanie, wszystko, to na tym można chociaż zaoszczędzić.
3: Ja to najchętniej bym siedziała pod kocykiem z kubeczkiem, z ciepłą herbatką. Jednak moja 4-letnia córka ma inną wizję. Zazwyczaj ubiera się w płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze, bierze parasol i mówi: mama, chodź, potańczymy w deszczu.
1: Patrz, to jest dopiero chęć życia.
0: No.
1: Chęć radości. Wszystko zależy od nastawienia po prostu chyba. O to chodzi. Mm-hmm. Co jeszcze mamy?
4: U mnie jak po pracy pada, to ja biegam. Ale tylko szybciutko do łóżka z herbatą i oglądam serię.
1: No i pięknie.
0: Takie maratony można robić, kochani.
1: Tak, bo bieganie upokarza, szczególnie jak się biegnie na przykład na przystanek w deszczu.
0: I przy okazji to jest niepotrzebny stres dla organizmu. Ale biegać pod kocyk, czysta przyjemność i relaks.

0: kiedyś Bałkanica, a to jest Neptunica. Tak sobie nazywamy. Neptunika. What if w RMF Max.
1: Nieważne jak sobie to nazwiecie, ale słuchajcie, deszcz nagród jest tylko jeden. On jest w RMF Max. 600 razy w rundzie bonusowej mnożymy teraz wasze zgłoszenia.
0: 600.
1: Na rmfmax.pl wszystkie szczegóły. Tam pędźcie, bo czas się kończy. My za chwilę będziemy dzwonić i bardzo chcemy dzisiaj komuś wręczyć nawet 15 tysięcy złotych, albo przynajmniej tysiaka za odebranie telefonu. Powiedz jeszcze raz.
0: 600.
1: Na
0: to jest bardzo dużo, tyle mnożymy teraz.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
21: I po reklamie.

Jak prezentują nam się pogodowe mapy na te najbliższe dni? No całkiem nieźle, bo jest szansa na jakieś tam rozpogodzenia. Na przykład jutro. Jutro do 21-22 stopni, pewnie w słońcu trochę więcej. Biometr ma być korzystny już. No i ciśnienie ma się trochę wahać, ale zawsze można poratować się kawą. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego. Co do kolejnych dni, no to nie mamy wątpliwości, że będziecie zadowoleni, bo będzie sporo słońca.

0: Avicii i Wake Me Up w RMF Max i to jest moc o tej porze. Za 10 minut będzie godzina 17, a my już tak sobie wypatrujemy w kierunku weekendu coraz bardziej i okazuje się, że na sobotę plany już można mieć.
1: Tak, trzeba będzie mocno zaciskać kciuki i też krzyczeć prawdopodobnie do ekranu telewizora, bo my wiemy, my się znamy z naszymi siatkarzami, oni potrafią wykombinować, słuchajcie, takie zawały serca u całego narodu jednocześnie. Oni są w tym naprawdę fantastyczni. Zazwyczaj później wygrywają, ale wiadomo, co się człowiek nastresuje, to jego. No i tak, jeżeli chodzi o ćwierćfinał Mistrzostw Europy, to nasze chłopaki w sobotę o 15 grać będą.
0: Czyli jak weekend, jak sobota, to tylko z fanami siatkówki albo ewentualnie po prostu z dostępem do internetu. Mhm.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.
1: A to jest piosenka, którą dedykujemy przeciwnikom, także nie, nasi panowie mogą śpiewać, ale do przeciwników. Luzar, Tame Impala w RMF Max.
0: Dajcie głośniej, dobrze to brzmi.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
4: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
5: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 17 w RMF Max, a to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. A w popołudniowym Fleszu przypominamy, że trwa policyjna kampania Road Poly, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kierowcy i piesi muszą spodziewać się wzmożonych kontroli, w szczególności na skrzyżowaniach, przejściach, przejazdach rowerowych.
1: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
0: Tyle rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Opas. Akcja potrwa do 22 września.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Jutro i pojutrze tramwaje nie będą kursowały od Stawek do Placu Zbawiciela. Dodatkowo w sobotę kierowcy nie przejadą Marszałkowską od Świętokrzyskiej do Ronda Dmowskiego. A wszystko dlatego, że przed nami Dni Transportu Publicznego na Placu Centralnym i Europejskie Mistrzostwa Motorniczych na Marszałkowskiej. Tymczasem użytkownicy hulajnóg łamią przepisy. Drogowcy i Straż Miejska musieli sprzątnąć nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Z warszawskich ulic zniknęło w ostatnich dniach ponad 140 hulajnóg.
3: Stoimy nawet przy jednej takiej hulajnodze. Strefa jest kilka metrów dalej dla tego typu pojazdów.
4: To jest taki pojazd, o którym jakby świetnie wiemy, że użytkownicy czasem się stosują do przepisów tego, bo jakby są bardzo jasne przepisy, gdzie hulajnoga może parkować, a czasem się do tych przepisów nie stosują. No ale ta hulajnoga ma swojego właściciela, jakby ten właściciel powinien dbać o to, żeby była użytkowana zgodnie z przepisami.
3: Czy ta hulajnoga stoi w miejscu dozwolonym?
4: Ona stoi na środku chodnika, więc nie. Stoi niezgodnie z przepisami ruchu drogowego.
0: Z Jakubem Dybalskim z ZDM-u rozmawiał nasz reporter Przemek Mzyk. Na kolejarze szykują się na wielkie zmiany. Prace na Warszawie Wschodniej mają się zacząć jeszcze w tym roku.
5: W tej chwili przygotowujemy się do uruchamiania pociągów z Warszawy Centralnej. Zamierzamy wyprowadzać w porach wczesnoporannych te pociągi na Warszawę Centralną. Rozmawiamy także z PLK-ą o wykorzystaniu obecnych torów szlakowych linii średnicowej do tego, żeby to były tory odstawcze, a także do tego, żeby na warszawskim Powiślu zorganizować posterunek rewidencki na układzie dalekobieżnym, po to, żeby móc część tej pracy z Grochowa przenieść właśnie.
0: Tyle wiceprezes Intercity Adam Wawrzyniak. No a teraz już opcja dla fanów kultury i sztuki z Warszawy. Już jutro rusza Warsaw Gallery Weekend. W programie rozmowy z artystami, oprowadzania czy warsztaty dla najmłodszych.
6: Wszystkie wystawy będą czynne przynajmniej do kolejnej soboty, a większość aż do października. Program towarzyszący będzie zaś dostępny dla naszej publiczności aż do końca listopada.
0: Mówiła nam w RMF Max dyrektorka wydarzenia Joanna Witak-Lipka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: No i zrobiło się pięknie w Warszawie, to jest przedsmak tego, co będzie jutro. Jutro na pewno pojawi się słońce, na pewno będzie trochę cieplej niż dziś, tak do 22 stopni nawet. W słońcu pewnie trochę cieplej, wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. No dziś jeszcze ta pogoda będzie różna, do wieczora w zasadzie późnego wszystko może się jeszcze wydarzyć, mogą pojawić się ciemniejsze chmury i mogą tutaj pojawić się również rozpogodzenia. Wiatr na ogół będzie wiał umiarkowanego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
7: 17 godzina wybiła i pomyślałyśmy, że to czas, żeby czymś się dzisiaj pochwalić na antenie RMF Max. Mi się udało dzisiaj wyciągnąć rzeczy z pralki, zanim się ukisiły. Wii!
8: Wow, to super. To jest. Ja bym dała nawet podwójne Wii, bo to jest osiągnięcie.
7: To jeszcze raz szybkie. Wii!
8: A co wam się udało dzisiaj? Już teraz możecie nam nagrywać takie głosówki na Messengera RMF Max. Zróbmy sobie takie Wii!

0: Tak sobie słucham tego numeru, to Komodo oczywiście i I Just Died In Your Arms i zastanawiam się, czy kiedyś wrócą jeszcze te fryzury z lat 80. takie napuszone.
1: O kochana,
0: takie wielkie,
1: na pewno.
0: Te trwałe takie.
1: Skoro wróciły biodrówki.
0: Wszystko się może wydarzyć, to prawda. Dzisiaj akurat wasze włosy mogą się tak akurat zrobić na lata 80. zupełnie bez waszej ingerencji, no bo taka pogoda dosyć wilgotna i podobno tak już zostanie, nie? Chyba coś w tym jest. Niestety, słuchajcie, że no, ma się szykować załamanie pogody. Póki co jeszcze 20 stopni na termometrach zobaczymy w tym tygodniu, ale po weekendzie to już totalna, diametralna zmiana i to taka długotrwała podobno.
1: Długotrwała, mówisz? Czyli co, aż do kwietnia?

0: Uwielbiam ten basik. AG Ring My Bell w RMF Max. O to chodzi, tak się gra o tej porze, 16 minut po 17.
1: A teraz coś dla tych graczy, którzy mają dzieciaki, bo ferie 2027 to jest temat, który już jest grzany w mediach, nie bez przyczyny, bo są już takie miejsca, gdzie jest ciężko o noclegi. Czekaj, na ferie 2027.
0: Czyli za jakieś 3 miesiące.
1: No tak, od początku stycznia plus minus te ferie się gdzieś tam zaczynają, a...
0: Dobra, takie, to gdzie już nie pojadę?
1: Wiesz co, bardzo ciężko jest już w Białce Tatrzańskiej, Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba, tam są takie lokalizacje, że nawet wiesz, 98% jest wszystko zajęte, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
0: Powiem ci, że to jest chyba jeszcze nic przy tym, jakie jest obłożenie na rezerwację komunii, bo to podobno się już robi na 2 lata do przodu, lepiej niż wesela, także słuchajcie, też trzeba uważać jakby co.
1: Ale kochani, jakby co to uprzedzamy, sprawdźcie przy okazji, jak tam obłożenie na waszych kanapach na ferie, bo też może być ciężko. RMF Max.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz, ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
8: Gotowy.
7: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
8: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
7: I to jest doskonała odpowiedź.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Bardzo lubimy dzwonić, bardzo lubimy gadać, a najbardziej to lubimy chyba gadać o pieniądzach, ale z wami i mamy nadzieję, że dzisiaj o dużych pieniądzach będzie mowa.
2: Urodzinowy deszcz nagród spada nam dzisiaj na głowy, odbija się od szyb, ale mamy nadzieję, że my się nie odbijemy od kogoś, do kogo teraz dzwonimy, bo 1000 zł za samo odebranie telefonu dzisiaj w naszej zabawie, no a nawet 15 000 zł do zgarnięcia. Ja już numer wybrałam, czekamy 6 sygnałów klasycznie. Mhm.
1: Jesteśmy dobre w liczenie. Pierwszy sygnał za nami. Tutaj idzie łatwo. Drugi sygnał.
2: 1000 zł czeka.
1: Trzeci sygnał.
2: No i to już mnie niepokoi.
1: To jest moment, kiedy dobrze już by było odebrać. Mamy nadzieję, że telefon nie jest wyciszony, że jest naładowany.
2: Jak ci coś teraz wibruje, gdzieś w kieszeni, to jest ten moment, żeby odebrać. Szósty.
1: Szósty sygnał. No nie.
2: Ach, no niestety. Niestety dzisiaj się nie udało. Nie możemy wręczyć 1000 zł. Nie możemy też wręczyć 15 000 z naszych urodzinowych nagród.
1: Musimy odciąć jeszcze jedno zero.
2: Tak
1: więc
2: jest.
1: Stówka, drogi słuchaczu albo droga słuchaczko, leci do ciebie. Bardzo nam przykro, że nie udało nam się porozmawiać, ale jest szansa, że porozmawiamy jutro, bo wszyscy ci, którzy zgłaszali się dzisiaj, biorą udział w losowaniu również jutrzejszym, także być może ta okazja tak nie do końca przeszła koło nosa, za to trzymamy kciuki bardzo mocno.
2: Tak jest. I jakby co, to jeśli się nie zgłaszaliście, to też nic was nie omija, absolutnie. Jutro urodzinowy deszcz nagród powraca z finałem tygodnia. 15 000 zł w jednym z naszych koszy. Do tego też hulajnogi elektryczne, konsole PS5, mnóstwo innych fantastycznych nagród. No i tysiak za odebranie telefonu, więc warto się zgłosić.
1: Także kochani, hop hop, zaglądajcie na rmfmax.pl albo już teraz wyślijcie SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Już jeden taki SMS daje wam szansę na to, że zadzwonimy do was jutro.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: My tutaj James Carter, Bad Memories w RMF Max. Podobno coś uderzyło w księżyc.
1: Coś dużego, coś bardzo dużego. Coś, co wydarza się podobno raz na 100 lat. Z tego wszystkiego, słuchajcie, powstał krater, a póki co NASA jest na etapie badania skutków tej kolizji.
0: Ale czy to ma wpływ jakoś, nie wiem, no, na nasz po prostu nastrój, nie wiem, ciśnienie czy coś?
1: Nie,
0: raczej nie.
1: Nie.
0: Czyli L4 na to nie można.
1: Nie tym razem. Ale można próbować.
0: Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie się dzieje, a tam akurat rzeczy, które na nasz nastrój mogą mieć wpływ, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
5: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. MB Motors w Jankach i Piasecznie. Czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto. A GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy złotych brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Kaśka, szef oszalał.
8: Co się stało?
7: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
8: Nie oszalał. On wie.
7: Co wie?
8: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
14: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
6: No i zrobiło się pięknie w Warszawie, to jest przedsmak tego, co będzie jutro. Jutro na pewno pojawi się słońce, na pewno będzie trochę cieplej niż dziś, tak do 22 stopni nawet. W słońcu pewnie trochę cieplej, wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. No dziś jeszcze ta pogoda będzie różna, do wieczora w zasadzie późnego wszystko może się jeszcze wydarzyć, mogą pojawić się ciemniejsze chmury i mogą tutaj pojawić się również rozpogodzenia. Wiatr na ogół będzie wiał umiarkowanie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Here we come, here we go. We gotta rock, rock, rock, rock, rock. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Bardzo lubię to plumkanie, bardzo lubię je tym bardziej przy tej pogodzie. Przed 18 jeszcze Bausa i Magnetic w RMF Max.
1: A co będzie za chwilę? No to już Graba was zabierze w tę wycieczkę po najlepszych numerach, na które wy głosowaliście na rmfmax.pl.
0: A my się słyszymy jutro i wiecie, co będziemy robić?
1: Rzeczy.
0: Weekend zaczynać!
1: Tak, będziemy, to
0: tak,
1: prawda.
0: Słyszymy się po 15 jutro w kanale nadawczym. Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Pa!
2: Reklama. Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
3: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
3: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?
13: Życz

0: www.pocztowy.pl.
1: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Do 20 września na trasach Warszawy i okolic będziecie mogli spotkać więcej policyjnych patroli. To w ramach kampanii Roadpol, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych, które bardzo często odwracają uwagę podczas przechodzenia przez te przejście. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
0: Wyjaśnia rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Opas.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Potrzebne są pieniądze dla szkół. W Warszawie odbyło się Forum Miasteczek Polskich. O zmianę apelują burmistrzowie i wójtowie. Środki są potrzebne, bo we wrześniu do szkół trafiło więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami.
3: To jest ilość orzeczeń, które w ciągu wakacji napłynęły. To są orzeczenia, które wskazują na potrzebę zatrudnienia nauczycieli współorganizujących.
4: O których uczniów tutaj chodzi?
3: To są uczniowie, którzy mają zespoły Aspergera i inne tego typu zaburzenia.
4: Jak duży jest to wzrost takich uczniów?
3: Wzrost o 25%.
4: Musimy zwiększać ilość zajęć logopedycznych i to jest po prostu w zbyt małym procencie dofinansowywane.
0: Mówili wójt Gostynina Renata Kędzierska oraz burmistrz gminy Starozrewy na Mazowszu Kamil Groszewski. W RMF Max mamy zaproszenie do Pałacu Kultury i Nauki. W Galerii Studio można będzie oglądać nową wystawę Brudne Strony. Zobaczymy na niej pracę m.in. Karola Radziszewskiego.
5: Wystawa jest pomyślana jako dwie części, właściwie dwa piętra, które opowiadają historię magazynu od tych wczesnych dni po rozwinięty research i po kontrybucje wielu artystów. Są na wystawie raczej nie zobaczą Państwo typowych archiwaliów leżących na stołach czy w witrynach, a dzieła sztuki, wydruki, fotografie, obrazy, murale, które cytują fragmenty pisma z kilkunastu numerów, które zostały wydane na przestrzeni tych lat, ale też dopowiadają w artystyczny sposób te historie, które często nigdy nie były zapisane.
0: A wystawę możecie oglądać do 27 listopada.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Po Warszawie tymczasem jeździ testowy elektryczny autobus hiszpańskiej marki. Obsługuje linii 106, więc najłatwiej można go zobaczyć na pętli Ostroroga lub Marienstadt. Bryła pojazdu przypomina kształtem trochę taki nowoczesny wagon tramwajowy. Testowany w Warszawie egzemplarz jest w kolorze czarnym ze srebrnymi obwódkami. No a my w RMF Max do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: Jakie prognozy mają dla nas specy od meteo na dziś? No całkiem fajne, słuchajcie, bo w końcu pojawiło się słońce i to słońce może z nami jeszcze trochę zostać. Oczywiście mogą też pojawić się jeszcze ciemne chmury i one mogą nawet przynieść przelotne opady deszczu. Taka pogodowa mieszanka już do końca dnia. Na termometrach dziś od 15 do 18 stopni pewnie, no już wieczorem będzie trochę chłodniej. Jutro w ciągu dnia do 20, nawet 21 stopni i też będzie mnóstwo przejaśnień, także będzie całkiem przyjemnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
6: Jest super, jest prawie weekend, no jest jeszcze czwartek, ale prawie weekend. Przemek Grobowski, witajcie w RMF Max po 18. Zaczynamy jeszcze za dnia, kończymy jak już będzie ciemno, ale jeszcze się tym nie przejmujemy. Na starcie naszego spotkania numer jeszcze plażowy, bo to jeszcze oficjalnie nie jesień. DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.

Ten numer od Narcotic Thrust to po prostu złoto, piękna energia, mega hity listy, Hot Bands, pasuje po pracy, po szkole, do samochodu, na zajęcia typu, wiecie, fitness, siłownia, no i na budowę też, jak malowanie przy tym idzie, no raczej już nie ocieplanie o tej porze, chyba że ktoś jeszcze słucha na rusztowaniu, no to zróbcie głośniej, zanim zrobi się tam ciemno u was, mam nadzieję, że nie pospadacie z rusztowania, budowlańcy, kiedy wleci taki klubowy beat, Robin Schulz i Watermat, nasza nowość Take It Slow.

0: Swedish House Mafia i Lickely, Happiness is so sad. Pokazali to w wakacje, a to już wrzesień, prawie jesień. Do tej astronomicznej jesieni zostało już tylko kilka dni, słuchajcie. Równonoc jesienna przypadnie w przyszłym tygodniu w środę i od tego momentu noce zaczną być dłuższe od dni. Ale to jeszcze nie teraz. Najlepsze przed nami. A za chwilę przed nami Clean Bandit z coraz bardziej lubianą u nas przecież Zarą Larsson. Przypomnę wam Symphony. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl. Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
11: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
12: Gotowy.
11: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
12: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
11: I to jest doskonała odpowiedź.
13: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: I po reklamie.
16: Magda!
17: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
18: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
19: Hey, I'm Ed Sheeran.
20: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Warszawa 95 i 8 FM.

kariery startują już w wieku przedszkolnym i tak zaczynał właściwie już w przedszkolu, siedział przed fortepianem. Kygo, przed chwilą Take Me Back. Myślę, że przy tym bicie będziemy wspominać wakacje, lato, piękne, długie, słoneczne dni. Oczywiście były przerwy od słońca, ale chyba jeśli chodzi o pogodę, to nie możemy narzekać. No zawsze mogło być gorzej. Jak ktoś nie lubi deszczu, to sobie ponarzeka. Jak ktoś nie lubił gorąca, to też pewnie sobie ponarzekał. Spoko, spoko, za rok też będziemy narzekać. A teraz posłuchamy nowości już na jesień. Mega bit w RMF Max. Wraca do nas Niemiec, Topic, z Carte Blanche. Polecam wam ten hit Lucky Ones.

0: na ostatni dzień lata. No w przyszłym tygodniu będziemy słuchać też na pewno Gibbs, Ego i For Money, okej. Wczoraj kontaktowałem się z wujkiem z NASA, jaka będzie pogoda na jesień. Nie będziemy mogli narzekać, ma być pięknie, trochę deszczu, ale sporo słońca i nieco cieplej niż zazwyczaj jesienią, jak twierdził wujek. Zadałem mu pytanie, czy wujas zna już prognozę pogody na święta. Słuchajcie, odpowiedź jest taka, że jeszcze nie, ale po weekendzie powinniśmy już coś wiedzieć. Będziecie na bieżąco na pewno słuchając RMF Max, a jaka pogoda szykuje się na jutro, o tym już za chwilę. Max.
1: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
10: Kaśka, szef oszalał.
11: Co się stało?
10: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
11: Nie oszalał. On wie.
10: Co wie?
11: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Jakie prognozy mają dla nas specy od Meteo na dziś? No całkiem fajne, słuchajcie, bo w końcu pojawiło się słońce i to słońce może z nami jeszcze trochę zostać. Oczywiście mogą też pojawić się jeszcze ciemne chmury i one mogą nawet przynieść przelotne opady deszczu. Taka pogodowa mieszanka już do końca dnia. Na termometrach dziś od 15 do 18 stopni pewnie, no już wieczorem będzie trochę chłodniej. Jutro w ciągu dnia do 20, nawet 21 stopni i też będzie mnóstwo przejaśnień, także będzie całkiem przyjemnie.

0: Warto brać się z nich przykład. Oni rzadko kupują nowe ciuchy, najczęściej odwiedzają berlińskie second handy, sklepy z odzieżą używaną i tam są w stanie odnaleźć perełki, w których pokazują się na scenie też za dekami. Ekipa Fastboy w nowości Music Sounds. Będzie trochę nowej nuty dzisiaj czwartkowo. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Chyba już powoli możemy zacząć myśleć także o weekendzie. No to sprawdźmy w takim razie, co jeszcze dzisiaj, a także przez najbliższe dni możemy robić w stolicy. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od dnia i nocy. Jeżeli jesteście zmęczeni randkami z Tindera, które nic nie wnoszą i macie ochotę poznać być może kogoś nowego w dużo przyjemniejszej atmosferze, gdzie można się pośmiać wzajemnie ze swoich randkowych katastrof, to dzisiaj taka okazja w dzień i noc. W Warszawie punktualnie od godziny 19. Wydarzenie jest absolutnie bez spiny, bez ocen. Będzie dużo śmiechu, więc wpadajcie koniecznie. W klubie komediowym z kolei muzyczne urodziny, ale w formie impro. Z okazji 20-lecia płyty Domino Pustek, czyli takiej biblii polskich indie mileniosów. Na scenie dzisiaj Radek Łukasiewicz, ale tak naprawdę jego występ będzie tylko punktem wyjścia do tego, co może się w impro wydarzyć nadal. Początek o 20.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Niskie ceny.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Na czym Frostę kupiłeś?
7: Proszę, się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
11: Gotowy.
10: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
11: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
10: I to jest doskonała odpowiedź.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
14: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
3: Warszawa 95 i 8 FM.
5: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flash. Anna Łopuszańska, zapraszam. Trwają testy nowego odcinka drugiej linii metra na Bemowie. Pomiędzy stacjami Lazurowa i Karolin wjechał właśnie pierwszy pociąg. Póki co kursuje on bez pasażerów. Ostatnie prace prowadzone są też na peronach.
6: Jesteśmy na peronie pasażerskim. Gres już jest ułożony, jeśli chodzi o materiał. To jest oczywiście lastryko znane z poprzednich odcinków.
7: Tu obok schody ruchome już zamontowane.
6: Tak, gotowe obok przy wyjściu na stronę zachodnią. Także tak konstrukcja schodów już na gotowo będzie wyglądała.
8: Wszystkie te elementy służą temu, ażeby już w listopadzie zakończyć budowę tego odcinka i rozpocząć prace odbiorcze i uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie dla 3 stacji pasażerskich oraz STP.
5: Tyle Anna Bartoń z metra warszawskiego i przedstawiciel wykonawcy pracy Bartosz Sawicki. Składy z pasażerami na tory pomiędzy stacjami Lazurowa i Karolin mają wyjechać na przełomie roku. Na stacji Lazurowa był reporter RMF Max Przemek Mzyk.
3: Słuchacie RMF Max Warszawa.
5: W Warszawie jeździ testowy elektryczny autobus hiszpańskiej marki. Obsługuje linię 106, więc najłatwiej można go zobaczyć na pętli Ostroroga lub Marienstadt. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Testowany w Warszawie egzemplarz jest w kolorze czarnym ze srebrnymi obwódkami. Modernizacja Warszawy Wschodniej mocno skomplikuje życie mieszkańcom. Będzie trudniej, żeby kiedyś było lepiej. Prace na Wschodniej mają zacząć się jeszcze w tym roku i zakładany czas modernizacji to 3 lata. Wiadomo, że w czasie modernizacji w Warszawie obowiązywać ma wspólny bilet.
9: Szczegółowe rozwiązania taryfowe jeszcze przed nami, natomiast mogę potwierdzić, że te rozmowy z miastem są bardzo dobre, zaangażowane w te rozmowy poza PKP Intercity są także Polskie Linie Kolejowe, jest Ministerstwo Infrastruktury, tutaj bardzo, bardzo, bardzo szeroko współpracujemy i rozmawiamy. Te plany są nakreślane, będziemy komunikować, jak to będzie funkcjonowało, jak tylko wszystkie te elementy zostaną zamknięte do pięta.
5: Mówił wiceprezes Intercity Adam Wawrzyniak. Z warszawskich ulic zniknęło w ostatnich dniach ponad 140 e-hulajnóg.
10: Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci.
11: Ile?
10: W przypadku hulajnogi to jest 179 zł. No i płaci oczywiście za każdy dzień przechowywania takiego pojazdu do momentu, aż on nie zostanie odebrany. To jest, o ile dobrze pamiętam, 35 zł za dzień.
5: To był rzecznik drogowców Jakub Dybalski. Tymczasem strażnicy miejscy wypisują również wezwania, które są naklejane na e-hulajnogi.
12: Jeżeli taka hulajnoga stoi w nieprawidłowym miejscu, na taką hulajnogę może być nałożone wezwanie.
5: A to słowo Mir Smek ze Stołecznej Straży Miejskiej.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: Jak wyglądają pogodowe mapy na te najbliższe dni? Całkiem nieźle. No, mogłoby być oczywiście trochę cieplej, mogłoby być jeszcze więcej słońca, ale jutro ponoć go nie zabraknie. Może się to słońce chować za chmurami, natomiast te chmury nie powinny przynieść opadów deszczu. Jeśli chodzi o podmuchy wiatru, to ten wiatr też nie będzie jakoś bardzo przeszkadzał. No i tak, kolejne dni, no to sobota na przykład będzie słoneczna i do 21 stopni maksymalnie.
4: Hej, cześć, witajcie po 19:00, Przemek Grabowski z wami, kiedy kończy się dzień, zaczyna wieczór, wasze ulubione bity i nowości też. Od 20:00 nowe wydanie listy Hot Bands, premierowo dzisiaj także na przykład nowa nuta od Karol G, której chyba jeszcze nie słyszeliście. Teraz Shimza i Arko zrobią klimat w numerze Fire Fire.

się rozpędza wciąż wysoko ostatnio na liście Hot Bands, Moonlight i Ford w numerze Alabama 10. Teraz dziewczyny, które też są 10 na 10, to oczywiście dziewczyny z ekipy Cat's Eye, które wybrano w konkursie w ogromnym castingu. Było ponad 200 tysięcy zgłoszeń, 200 tysięcy kandydatek, no i przeszły tylko te najlepsze. I śpiewają właśnie tak, Animal.

0: po latach, Just the Way You Are od Milki, zremiksował to mistrz także nowych wersji, czyli David Guetta. Mówi się, że David Guetta to także król memów. Ostatnio znowu zrobili mu jakieś dziwne zdjęcia na imprezie. Słuchajcie, to chyba tak, że on gra tyle tych imprez, tyle festiwali, że no zdarzy mu się czasami zrobić jakąś dziwną minę. No już nie bądźmy tacy. Zostańcie z RMF Max. Wróci Rihanna oraz ekipa Imagine Dragons.
1: RMF Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

Won't Forget You, uwielbiam ich muzykę, to House w RMF Max. Teraz chciałbym zabrać was w podróż po mapie do Japonii, ale oni mają tam coś, co my chyba też mamy u siebie, tylko nie potrafimy tego nazwać. W Japonii jest takie słowo na kupowanie książek, których później się nie czyta. To sundoku. Ja wiem, no to tak często w szkole jest, prawda? Też jest sundoku. Książki trafiają na stosik na później, a stosik oczywiście rośnie, czyli to nie bałagan na szafce nocnej albo na biurku, tylko taka japońska tradycja, tak to możemy sobie tłumaczyć. Teraz w RMF Max numer, który nie nadaje się do czytania. Trudno byłoby się skupić, ale na tańce to już na pewno. Silva Bumpa i jego remix On Tonight.

0: Rządzili na liście konwencji, rządzą także u nas wieczorowo David Guetta i Alok w numerze Run Run River. A kto rządzi o poranku? Oczywiście nasza nowa poranna ekipa w RMF Max. Tak więc warto wstać razem z nami, nie zabraknie świetnej muzyki. Mam nadzieję, że będziecie z nami także jutro rano. A jaka pogoda szykuje się na jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.

0: od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
5: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
11: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Jak wyglądają pogodowe mapy na te najbliższe dni? Całkiem nieźle. No, mogłoby być oczywiście trochę cieplej, mogłoby być jeszcze więcej słońca, ale jutro ponoć go nie zabraknie. Może się to słońce chować za chmurami, natomiast te chmury nie powinny przynieść opadów deszczu. Jeśli chodzi o podmuchy wiatru, to ten wiatr też nie będzie jakoś bardzo przeszkadzał. No i tak, kolejne dni, no to sobota na przykład będzie słoneczna i do 21 stopni maksymalnie.

0: to wszystko to...
1: No smuteczek trochę, smuteczek, bo Liwka wypada nam dzisiaj z zestawienia listy Hot Bands. Właśnie w tym numerze, poza tobą nic, wypada z dziesiątki, ale może tam jeszcze wrócić. Głosujecie na rmfmax.pl. Będą nowości, będzie nowa jedynka. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko przed startem notowania, gdzie warto wyjść.
2: Mamy go, jest już czwartek, jedną nogą praktycznie w weekendzie. Część wydarzeń może się już zaczyna za moment, ale jestem pewna, że warto na nie zdążyć. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od dnia i nocy. Jeżeli jesteście zmęczeni randkami z Tindera, które nic nie wnoszą i macie ochotę poznać być może kogoś nowego w dużo przyjemniejszej atmosferze, gdzie można się pośmiać wzajemnie ze swoich randkowych katastrof, to dzisiaj taka okazja. W dzień i noc w Warszawie, punktualnie od godziny 20. Wydarzenie jest absolutnie bez spiny, bez ocen, będzie dużo śmiechu, więc wpadajcie koniecznie. W klubie komediowym z kolei muzyczne urodziny, ale w formie impro z okazji 20-lecia płyty Domino Pustek, czyli takiej biblii polskich indie mileniasów. Na scenie dzisiaj Radek Łukasiewicz, ale tak naprawdę jego występ będzie tylko punktem wyjścia do tego, co może się w impro wydarzyć nadal. Początek o 20.
3: Reklama.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
13: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
12: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
13: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
14: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.

0: muszą. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.
3: Z tej strony Krzychu.
4: Sylwia.
5: We are the Swedish House Mafia.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
8: Hej, cześć, witajcie wieczorowo, już po 20. Przemek Grybowski w RMF Max. Nasz wieczorny czas w czwartek, zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hobbens. Tutaj sporo zmian, ale też fajne nowości, również klubowe, taneczne i premiery, na przykład od Karol G. A zestawienie otwiera Marlon Hofstadt i jego rozpędzony beat I Like.
1: RMF Max 10. Numer 10.

0: lasach są jeszcze grzyby? Chyba tak i to jest numer, który też zabrałbym na wycieczkę do lasu, na ćwiczenia i na imprezę obowiązkowo. Nowość w RMF Max, wraca DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Może jutro, tak na starcie weekendu, będą mieli już swoje wolne miejsce w zestawieniu. Na 9 ekipa Tempe City i ich wersja Self Aware.
1: RMF Max 9. Numer 9.

startup MJ Deli Company. Kto chciałby zainwestować właśnie w to przedsięwzięcie? No to proszę inwestować na rmfmax.pl. Mamy nowość, MJ Deli nawija i startuje swoją przygodę w zestawieniu na miejscu 8 Deli Supreme. No to co, najlepsze. Przed nim rmfmax.pl. Teraz kolejna taneczna propozycja. Nasz import ze Stanów. Griffin w numerze World Away. So

0: fajny klimat, taki wiecie, wrześniowo-wieczorowo-jesienny. Post Malone i Swae Lee, tym razem siódemka w zestawieniu listy Hot Bands w kawałku Sunflower. Za chwilę jednak rozpędzimy się, naprawdę, wstajemy z kanapy i tańczymy, bo Aich przerabia disco klasyk Ring My Bell, no i jest jeszcze nowsza od najnowszej wersji, w której słyszymy także Matę. Produkcja polsko-brytyjska, za chwilę Ring My Bell.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
13: I po reklamie.
16: Grzegorz,
17: Asia, Martyna,
18: Lady Gaga.
19: Z tej strony modelki
20: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Nasza premiera czwartkowo w RMF Max, Baby Wow, to Karol G z przyjaciółmi. Karolina Giraldo Navarro urodziła się w Kolumbii, a pseudonim Karol G powstał od jej prawdziwego imienia. Karolina z Medellin zmieniła po prostu kilka liter w nazwie i zrobiła ze swojego pseudonimu globalną markę i buja nas także w Polsce i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. A teraz otwieramy pierwszą piątkę, najlepsi z najlepszych i Oscar Sims także w tym towarzystwie. Bez

dzisiaj jest to Światowy Dzień Muzyki Country. No i jej korzenie też są gdzieś w muzyce country, przynajmniej po tatusiu, który wciąż jest wierny tej muzyce. Miley Cyrus, no w tym kawałku trochę mniej country, bass, Percy Waits, ale na pewno słucha to dzisiaj i przede wszystkim wielka gwiazda, która odeszła ostatnio, czyli Dolly Parton, była jej matką chrzestną. Miley Cyrus może świętować wysoką pozycję na liście Hot Bands, może już jutro piątkowo. Kto zagłosuje na bass, Percy Waits, zapraszam was teraz. Otwieramy pierwszą trójkę, tutaj nie country, ale taneczne bity. Toby Romeo i jego Fly High. Max 3, numer 3.

0: Offenbach znacie chyba doskonale, to ci Francuzi wracają do Polski. To jest nasza czwartkowa premiera Four to the Floor. No pasuje idealnie na parkiet. Ekipa Offenbach od dzisiaj czeka na wasze głosy. Możecie komentować, głosować na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dziś Tobi Romeo, jego Fly High. Na drugim nasza ekipa Gibbs, Igo i For Money. Ostatni dzień lata. Ale kogo tutaj brakowało w zestawieniu? Rządzili w wakacje, rządzą także we wrześniu. Wracają na miejsce pierwsze DJ Goya i Jason Derulo, Mi Chico.
1: Max. One.
2: One.
1: One. One. Numer jeden.

0: Gratulacje, DJ Goya, Jason Derulo, Michiko wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wrócę z dobrym bitem, będzie też Mata i White. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Chwila przed 21. Karińcińska. Zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Najwyższy czas, żeby zobaczyć, co jeszcze dzisiaj możecie robić w Warszawie i okolicach, ale także powoli zerknąć także w kierunku piątku. No to zaczynamy od tego, co jeszcze dzisiaj. W Hydrozagadce za moment na scenie zaprezentuje się Klaudia Sobotka, wokalistka, songwriterka, którą mogliście zobaczyć na ostatniej trasie koncertowej Krzyśka Zalewskiego przed jego koncertem, a także przed koncertami Fukaja podczas trasy Znajdź mnie w tym. Warto dać jej szansę również solowo. Początek koncertu dosłownie za kilka minut, ale w piątek też trochę się dzieje. Przecież cały czas trwa Avant Art Festival w Warszawie. W związku z tym przez cały weekend w różnych miejscach naszego miasta możecie zobaczyć wiele ciekawych, różnych i często psychodelicznych rzeczy. Gors, Sen Java, Everything is Psychodelic i Sara Lehat. Tak prezentuje się Hydrozagadka na piątek od 20.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
17: I po reklamie.

Tutaj jego niezapomniane Hot Skips A Beat, ale Oli jest także coraz lepszym piłkarzem. Gra tam sobie w brytyjskiej okręgówce, trenuje prawie codziennie i pewnie marzy o Lidze Mistrzów. Teraz ekipa, która może wejść do Ligi Muzycznych Mistrzów, czyli do listy Hot Bands. Mata i White zrobili coś wspólnie. Jedna na milion to kawałek, który też czeka na wasze głosy, również w czwartek wieczorowo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Espresso od Sabriny Carpenter, chociaż ona w Polsce to chyba wciąż mówi się w wielu miejscach Espresso. Wykręca was, jak ktoś zamawia Espresso w kawiarni? To się zdarza. A wiecie, że na przykład w Korei Południowej, jeśli już mowa o kawiarniach, to są takie specjalnie dla ludzi, którzy chcą nic nie robić. Taka kawiarnia, gdzie wchodzisz, nie ma muzyki, nie możesz otwierać komputera, musisz schować smartfona i po prostu się wyluzować. Ciekawy koncept. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę wyluzują nas Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: I po reklamie.

I Will Never Go Away. Niezapomniany hit od Cibula w RMF Max. Myślę, że ten hicior może kojarzyć się z wakacjami, ze słonecznymi dniami, z czasem, kiedy o tej porze jeszcze było jasno. No to już dawno i nieprawda. Tymczasem, słuchajcie, muszę się przyznać, nie wiem, chwalić się czy żalić dzisiaj, a nawet nie, wczoraj przyszło zaproszenie już na imprezę firmową, świąteczną imprezę firmową we wrześniu. Czas tak szybko leci, ale jeszcze o tym nie myślimy, jeszcze nie Last Christmas, tylko dobre bity z listy Hot Bands, Tame Impala i kolejna nowość w RMF Max, Loser.

0: Ogień, ogień, Szymza i Jarko, wieczorowo w RMF Max. Będzie ogień, jak ktoś wam włamie się na konto. Pamiętajcie o zabezpieczeniach i nie podajemy wiadomo swojego PIN-u. I uważamy na swój PIN. No teraz to mamy 4 cyfry, a mogło być jeszcze trudniej, wiecie? Bo kod PIN w bankomacie miał początkowo mieć 6 cyfr. Twórca bankomatu, John Baron, opowiadał, że skrócono go do 4, bo jego żonie łatwiej było zapamiętać 4 cyfry. Miliardy ludzi wpisują 4 cyfry, bo pewna Brytyjka powiedziała mężowi, że 6 to za dużo. No nie, no 6 to by było za dużo. I przypominam, że 1, 2, 3, 4 to się nie liczy. To trzeba szybko zmienić. My zmieniamy klimat na imprezowy i taneczny, bo mam dla was nowość z listy Hopbence. Wracają chłopaki z projektu Neptunika. What if?
1: To jest nowość RMF Max.

0: Jego ciało nie jest gotowe, my body isn't ready. Liryczny mistrz Somber w RMF Max. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na weekend. Startujemy już jutro. Zapraszam was, otwieramy weekend wspólnie. Piątek, godzina 18. Słyszymy się, będą hity, będą nowości. Od 20 już weekendowe wydanie listy Hot Bands. I jeszcze możecie zagłosować na swoich faworytów pod rmfmax.pl. A po 22 i w nocy też nie zabraknie u nas dobrego bitu. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: RMF Max. RMF Max Warszawa.
1: Siądź na chwilę i lećmy. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła

siądź na chwilę i lećmy. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

żłobką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: która nie znajdzie końca. Opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: RMF Max. RMF Max Warszawa.